0: Czas na fakty RMF FM.
1: Zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Rosjanie zaatakowali stacje benzynowe w dwóch rejonach Sum na północnym wschodzie Ukrainy. Mamy dla Was raport zza naszej wschodniej granicy. W Polsce branża spożywcza sprzeciwia się planowanej przez rząd podwyżce opłaty cukrowej. Poza tym w faktach także walka Słowaków z nadmiernym hałasem w górach. Jest druga. Rosyjskie siły zaatakowały w środę wieczorem dwie stacje benzynowe w różnych częściach miasta Sumy na północnym wschodzie Ukrainy. Poinformowały o tym lokalne władze. W wyniku ataku jedna osoba doznała ostrej reakcji stresowej. Tego samego dnia Rosjanie dwukrotnie uderzyli także w stację benzynową w Charkowie.
2: Aktualny obraz faktów.
1: 4 sierpnia w Rzymie odbędzie się kolejna runda rozmów między Izraelem a Libanem, poinformował włoski minister spraw zagranicznych. Rozmowy mają pomóc we wdrażaniu porozumienia ramowego zawartego w czerwcu, które ma doprowadzić do trwałego pokoju. Jednym z głównych tematów jest wycofanie izraelskich wojsk z południa Libanu i przekazanie kontroli nad tym obszarem libańskiej armii. Izrael na razie utrzymuje swoje siły w regionie, ale zapowiedział wycofanie z dwóch wyznaczonych stref pilotażowych. W tle pozostaje kwestia Hezbollahu, wspieranej przez Iran organizacji, która sprzeciwia się rozbrojeniu i pozostaje poza kontrolą libańskiego rządu. I w faktach przenosimy się do Polski. Planowana przez rząd podwyżka opłaty cukrowej wywołała zdecydowany sprzeciw branży spożywczej. Ministerstwo Finansów chce zwiększyć opłaty za słodzone napoje, a także podnieść stawki za napoje z kofeiną. Jakie są argumenty branży spożywczej? O tym Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM.
3: Przedstawiciele branży spożywczej wskazują, że podniesienie opłaty cukrowej uderzy w portfele konsumentów, a jednocześnie nie przyniesie oczekiwanego skutku. Opłata jest celowa. Środki z niej trafiają do NFZ-u. Między innymi na leczenie otyłości. Resort finansów chce nie tylko podnieść opłatę, ale i ją rozszerzyć. Parapodatek objąłby również koncentraty w formie stałej, suplementy diety, a także napoje, które mają co najmniej 20% soku. Opłata cukrowa nie była waloryzowana od 2020 roku. Rząd podjął próbę podwyżki w roku ubiegłym, ale prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę.
1: Władze Słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego chcą chronić turystów i przyrodę przed nadmiernym hałasem. Chcą zakazu poruszania się samochodów i motocykli po Drodze Wolności, łączącej miejscowości po południowej stronie Tatr. O szczegółach reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
4: Słowacy mają dość rajdów organizowanych po swojej stronie Tatr i ryku silników sportowych maszyn. Tatry nie są torem wyścigowym, mówi dyrektor Słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego Michał Babnicz. Są za to najcenniejszym parkiem narodowym w naszym kraju i miejscem wypoczynku, do którego ludzie przyjeżdżają w poszukiwaniu ciszy, czystego powietrza i przyrody. Jak zaznaczają nasi południowi sąsiedzi, nie chodzi o szykanowanie miłośników szybkich samochodów czy motocykli, ale o ochronę mieszkańców, turystów i przyrody. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy takie obostrzenia zostaną wprowadzone. Nie wiadomo także, kto miałby sprawdzać, czy pojazdy poruszające się po Drodze Wolności nie są przypadkiem zbyt głośne.
1: Słowacki TPN wysłał w tej sprawie wnioski do kilku ministerstw. Przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Przypomnijmy, Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji, był wczoraj gościem Piotra Salaka.
5: Czy wczorajsze ćwiczenia dotyczące testowania chociażby syren w całym kraju przebiegły bez żadnych problemów? Czy były jakieś próby ataku w cyberprzestrzeni?
6: Mamy takie poczucie, że to była bardzo dobrze przygotowana akcja, która przyniesie dużo wniosków na przyszłość pozytywnych.
5: Ale nie było fałszywych informacji w sieci? Bo my z kolei mamy takie sygnały.
6: Ja też nie jestem uprawniony do tego, żebym dzisiaj przedstawiał informacje. Jesteśmy w kontakcie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, z koordynatorami całego procesu. Będziemy przedstawiali informacje po tym, jak będzie raport analityczny.
5: Ale to pan wie i nie może powiedzieć, czy generalnie nie było takich sygnałów w ogóle?
6: Codziennie. Mamy kilka tysięcy ataków na Polskę. Niektóre mają charakter przestępczy, niektóre cyberterrorystyczne.
5: Ale to jest konkretna akcja, konkretny przypadek, panie premierze. Więc pytanie, czy tutaj mieliśmy jakieś ataki konkretne, czy nie?
6: Na infrastrukturę, która miała powiadamiać o różnego rodzaju zagrożeniach, takiej wiedzy nie mam. Ale czy obok tego były zagrożenia, które towarzyszyły ćwiczeniom? Takie zagrożenia można powiązać. Czy one na pewno wyjdą w powiązaniu w przyszłości? Czas pokaże, bo sprawdzamy to.
5: To były zaplanowane ćwiczenia? Czy one się wiążą z tym, co, o czym mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, Radosław Sikorski, o czym pan mówi?
6: Wszystkie działania, które mają podnieść takie poczucie bezpieczeństwa, łącznie z używaniem sygnałów alarmowych, łącznie z takim przekazaniem społeczeństwu ćwiczymy, mają dwa zadania. Pierwsze, przygotować społeczeństwo na zagrożenie. Drugie, no tak, sprawdzić gotowość. Bez sprawdzania gotowości możesz być w problemie.
5: Gdzie jest to miękkie podbrzusze, jeśli chodzi o polskie państwo i cyberbezpieczeństwo?
6: No najbardziej miękkie podbrzusze jest tam, gdzie jest człowiek, który pracuje w samorządzie terytorialnym. Dzisiaj instytucje administracji samorządowej niestety nie były przez lata doinwestowane. Dopiero teraz, za mojej kadencji, te inwestycje idące w miliardy złotych, bo w tym roku wydajemy rekordowe pieniądze na cyberbezpieczeństwo, stanowią o pierwszym takim mocnym zasileniu środków.
5: Pan mówi
6: i
5: o
6: ludzi.
5: Programie Cyberbezpieczny Samorząd.
6: Cyberbezpieczny Samorząd.
5: Miliard 600 milionów wydane. Najnowszy raport NIK-u. Czytał pan?
6: Tak.
5: I czytał pan te zastrzeżenia. Samorządy nie miały systemu zarządzania bezpieczeństwem, nie było planów reagowania po awarii. Część serwerów niewłaściwie zablokowana.
6: No ale panie redaktorze, jak przez lata nie robiliśmy tego, prawda? No to nie ma... Ja jestem samorządowcem. 12 lat byłem samorządowcem. I wiem, gdzie była wymiana komputerów,
5: no dobrze,
6: systemu sieciówki.
5: Ale rządzicie w takim razie.
6: Nie, no ale to... Program Cyberbezpieczny Samorząd. Pan zapytał mnie o 1,5 miliarda złotych. Program Cyberbezpieczne Wodociągi. Dokładnie do samorządu. 600 milionów złotych. Lokalne centra bezpieczeństwa, które teraz są realizowane. Do tego programy kompetencji cyfrowych. Do tego różnego rodzaju szkolenia. 200 tysięcy urzędników przeszkolonych. To 2 lata właśnie. Dzisiaj, gdybym miał powiedzieć, jak bardzo wzmocniliśmy polską cybertarczę samorządową, to jest skok o 50% w porównaniu do 2023 roku. Ale muszę wrócić do tych moich doświadczeń. Wie pan, gdzie na samym końcu tego procesu było w administracji myślenie o cyberbezpieczeństwie albo o komputerach? Najpierw szkołę wyremontować, drogę zrobić, ścieżkę rowerową, kubatura jakaś, a komputer jak działa, to się go nie wymieniało.
5: Panie
6: dopiero to świadomość rośnie. My dzisiaj musimy zdawać sobie sprawę. Są zagrożenia infrastruktury krytycznej w samorządzie. Trzeba im pomagać. Państwo to identyfikuje, ale wydatki i kompetencje nie rosną w rok.
5: Panie premierze, kiedy podatek cyfrowy? O, pan się uśmiecha w takim razie, czyli nieprędko.
6: Nie no, wie pan, no, pyta pan ogromnego zwolennika podatku cyfrowego o to, kiedy będzie. Gdybym mógł sam to przeprowadzić i Lewica by miała większość rządową i parlamentarną jutro. Chciałbym, żeby podatek cyfrowy wszedł, bo to jest podatek sprawiedliwościowy.
5: Amerykanie się nie zgadzają, pewnie pan powie.
6: Bo to nie jest podatek antyamerykański, wie pan, to nie jest podatek antyamerykański, to jest podatek sprawiedliwościowy od wielkich platform, które zarabiają na polskich użytkownikach i mają obowiązek
5: płacić podatki. Ale ja słyszę amerykańskiego ambasadora, któremu się nie podoba ten podatek, ja słyszę Donalda Trumpa, który też mówi, że taki podatek to nie jest dobre rozwiązanie.
6: No ale stanęli naprzeciwko odważnego Gawkowskiego, który w tej sprawie zdania nie zmieni i jutro mam spotkanie z panem ambasadorem Rozem.
5: A w tej sprawie właśnie?
6: Jutro mam spotkanie, na którym pewnie, jak to w różnych sytuacjach, padną też pytania o tą część. Chcę odpowiedzieć na to w jasny sposób. To nie jest podatek antyamerykański.
5: A gdy odważny Gawkowski...
6: Niech to dokończę tylko. To jest podatek przeciwko wielkim platformom. Gdy weźmiemy i wejdziemy w szczegóły tego podatku, skąd najwięcej będzie przychodów, to z Azji i z firm, które mają azjatyckie flagi, a nie z amerykańskich. Więc odpowiedź na to pytanie jest taka. Polska przygotowała znakomite prawo pokazujące, można platformy...
5: Ale jakoś go nie może wdrożyć, panie premierze.
6: No tak, bo w rządzie też są obawy. To znaczy kilku ministrów zgłasza taką obawę, czy to na pewno nie będzie tak, że gdzieś się
5: to
6: pogłoszą nam relacje.
5: To jest kto w takim razie?
6: Nie będę o tych kolegach moich mówił, bo ja wszystkich w rządzie szanuję i chcę, żeby się ze mną zgadzali. Wie pan, jakbym opowiadał, który kolega w rządzie się ze mną nie zgadza w sprawie rozporządzenia dotyczącego wdrażania małżeństw zawartych za granicą, czyli transkrypcji aktów małżeństwa, to bym do tego nie doprowadził.
5: Dobrze.
6: Uparłem się na to, żeby było to nie ustawą, a rozporządzeniem i w Polsce mamy transkrypcję? Mamy. Ja pracuję tak.
5: Najpierw
6: z kolegami rozmawiam, a później krytykuję, a nie krytykuję, tak jak pani Pełczyńska, a później staram się...
5: O, jednak nazwisko padło.
6: No, bo widzimy to w mediach, a później staram się to załatwić.
5: Panie
6: Moja
5: premierze.
6: Ocena jest taka. Najpierw dopinamy sprawę, a później mówimy, że coś się nie udało. A nie, teraz ja kogoś oskarżę, a sprawy nie będzie.
5: Jeśli odważny Gawkowski, cytując pana, stanie przed takim dylematem, albo podatek cyfrowy, albo stała baza wojsk amerykańskich w Polsce, to co pan wybierze?
6: Ja jestem zwolennikiem zwiększania naszej współpracy z Amerykanami na bazie, na tym polu wojskowym. Chciałbym, żeby w Polsce była baza, bo to pomoże polskiemu...
5: Każdy by chciał, tylko pytanie, będzie miał pan taki wybór.
6: Ale nie mam takiego wyboru, bo ja panu odpowiem na to pytanie w inny sposób. Czy Wielka Brytania ma kłopoty z relacjami ze Stanami Zjednoczonymi? W sprawach wojskowych nie ma, a ma podatek cyfrowy.
5: Ale nie jest na flance wschodniej.
6: A Francja ma podatek cyfrowy? Ma. A Włochy mają podatek cyfrowy?
5: Ale wszystkie kraje są dosyć daleko od Rosji, zgadza się
6: pan. A premierka Meloni kłóci się z Trumpem? A Austria ma podatek cyfrowy? Dlaczego te wszystkie państwa zarabiają dla swoich obywateli na startupy, rozwój kompetencji cyfrowej, cyberbezpieczeństwo miliardy euro, a Polska nie zarabia? Odpowiadam wprost. Polska i polski obywatel nie jest gorszy niż żaden w państwie europejskim, ma prawo do swoich podatków, żeby płaciły instytucje, korporacje, a nie obywatele.
5: A co to za rozwiązanie, gdy ten podatek będzie umniejszony, będzie można sobie odpisać tę kwotę od podatku, jeśli chodzi o te inwestycje
6: w technologię? Dobrze, pan jest poinformowany.
5: Oczywiście, jak zawsze.
6: No, chodzi o to, żeby polskie i zagraniczne korporacje, które w Polsce płacą uczciwie podatki, bo są takie duże platformy, również wasza konkurencja, mając na przykład duże platformy, tu płaci podatek, żeby nie była obciążona dodatkowym podatkiem. Dlaczego ktoś, kto w Polsce płaci uczciwie podatek, mając platformę cyfrową, ma płacić podatek taki, który inni nie płaci? Niech płacą ci, którzy tutaj robią interesy, a tutaj wyprowadzają tą inżynierię finansową na koniec.
5: Przecież to jest furtka idealna, żeby nie. ten podatek ominąć. Jak
6: nie, no pewnie, że nie. Dlatego, że w Polsce w ogóle nie mamy takiego dzisiaj podatku. To, że mamy tą rozmowę u pana o poranku, to jest tak. Trzeba coś zacząć wprowadzać, robić jakieś dźwiczki, otwierać i mieć drogę do tego, żeby obciążać podatkami instytucje i wielkie big techy. Ja jestem tego fanem. Ale opowiadanie o tym, że nie wszystkie zasady powinny być dla wszystkich równe, to jest odpowiedź, dlaczego ktoś, kto już płaci podatek, ma mieć dodatkowe obciążenia.
5: Ale jeżeli big tech technologiczny może sobie odpisywać od podatku inwestycje w technologię, no to w ogóle praktycznie cały podatek może sobie odpisać.
6: Nie, no nie zgadzam się z tym, dlatego że dzisiaj mamy często markowanie inwestycji, mamy markowanie opowieści o tym, jak będzie wyglądała przyszłość dotycząca cyfrowego wsparcia Polski, a ja chcę to widzieć nie tylko na zapowiedziach, ale na faktach. Jeżeli przychodzi ktoś i w Polsce na przykład płaci dodatkowe pieniądze na inwestycje, która powstaje, inwestuje w kompetencje cyfrowe, w szkoły, w nowe fabryki, albo więcej panu powiem, tworzy na przykład 5000 miejsc pracy, no to ja mówię, no nareszcie. I to jest działanie, jak pan
5: pyta... I wtedy sobie odpisze od
6: podatku. I to jest działanie, które naśladujemy po Trumpie. Jeżeli Trump mówi, inwestuj w swoje, to Polska mówi, ja mam tutaj rękę, pięść twardą i będę cię trzymał za gardło Big Techu czy inna korporacja.
5: Panie premierze, kiedy pan ujawni może cały szczegółowy raport NASK-u w sprawie wyborów prezydenckich?
6: Ta sprawa toczy się, bo toczy
5: ja
6: się
5: wiem, że się toczy, ale przecież może pan ujawnić ten raport.
6: Ja czekam na to, jaka będzie decyzja służb w tej sprawie, bo chciałbym go ujawnić, też odpisywaliśmy. Ja nie mam z tym problemu.
1: Tak mówił na naszej antenie minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Całej rozmowy, którą poprowadził Piotr Salak, możecie posłuchać w sieci. Znajdziecie ją na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchacie RMF Relax.

0: RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Przed mikrofonem Karol Płaczkiewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam. Ceny paliw szybują w górę. Widmo 8 zł za litr paliwa staje się coraz bardziej realne. Chorwacja stawia warunki Czarnogórze przed wejściem do Unii Europejskiej. Planujecie urlop na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich? Mamy dla Was dobre wieści. Warunki do żeglowania są idealne. Widmo 8 zł za litr paliwa staje się coraz bardziej realne. Rząd jednak nie planuje powrotu do programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Dziś za 95 zapłacimy już ponad 7 zł i 40 groszy, a za olej napędowy nawet 7 zł i 74 grosze. Co na to politycy? O tym nasz reporter Jakub Rybski.
3: Politycy koalicji rządzącej powtarzają jak mantrę, że wciąż obserwują sytuację na światowych rynkach. Na razie jednak nie ma decyzji o powrocie do programu CPN, bo ceny ropy spadają.
4: Liczymy na to, że jednak ceny paliw z opóźnieniem, ale mimo wszystko zaczną spadać, a przynajmniej zahamowany zostanie wzrost.
3: Mówiła rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda w RMF24. Opozycja z kolei twierdzi, że rząd nie może czekać i powinien natychmiast przywrócić program CPN.
5: Drogie paliwo pociągnie za sobą wzrost innych cen i będzie drenowało kieszenie Polaków.
3: Mówił senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski. Polityk dodał, że rząd w marcu również zwlekał z wprowadzeniem programu CPN, co zdaniem opozycji kosztowało Polaków nawet 2 miliardy złotych.
2: Chorwacja ostrzegła, że Czarnogóra musi rozwiązać sporne kwestie historyczne i majątkowe, aby zakończyć negocjacje akcesyjne z Unią Europejską. Chodzi m.in. o odszkodowania dla więźniów obozów z czasów wojny w byłej Jugosławii, los osób zaginionych, ściąganie zbrodni wojennych oraz spory dotyczące granicy morskiej i własności żaglowca Jadran. Zagrzeb apeluje o przyspieszenie rozmów, podkreślając, że nierozwiązane konflikty nie powinny blokować procesu europejskiej integracji Czarnogóry. Podgorica jest obecnie najbliżej członkostwa w Unii Europejskiej spośród państw kandydujących i liczy na wejście do wspólnoty w 2028 roku. Do 5 lat więzienia grozi 2 mieszkańcom Poznania, którzy w tramwaju, a potem na przystanku pobili mężczyznę za to, że stanął w obronie obrażanych obcokrajowców. Podejrzani, 40-latek i 38-latek, zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty. Odpowiedzą za znieważenie i pobicie 67-latka, co zostało zakwalifikowane jako czyn chuligański.
6: Mężczyznom prokurator zarzucił także znieważenie obywateli indyjskich, również pasażerów tramwaju linii 16 z powodu ich przynależności narodowej.
2: Mówił Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Wcześniej pojawiła się informacja, że poszkodowany ujął się za nastoletnim Ukraińcem. Jak poinformował rzecznik prokuratury, z zapisów monitoringu nie wynika, że wśród osób znieważanych był chłopiec i do tego obywatel Ukrainy. Podejrzani zostali objęci dozorem policji, mają też zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego.
7: Fakty ze Śląska.
2: Rodzice dzieci chorych na nowotwory powołali Komitet na rzecz Bezpiecznej Onkologii Dziecięcej. Decyzja zapadła po zamknięciu oddziału onkologii i hematologii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Opiekę nad małymi pacjentami przejął ośrodek w Zabrzu. Jednak placówka boryka się z brakami kadrowymi. Sprawie przyjrzała się nasza reporterka Anna Kropaczek.
8: Rodzice założyli komitet, ponieważ jak twierdzą, nikt z nimi indywidualnie nie chciał rozmawiać. Ich dzieci z guzami ośrodkowego układu nerwowego kierowane są do szpitali poza regionem. W Zabrzu nie ma bowiem lekarzy z doświadczeniem w leczeniu takich nowotworów. 6-osobowy zespół z Katowic nie podjął pracy w nowym miejscu, twierdząc m.in., że w Zabrzu pacjenci nie mają szybkiego dostępu do wielu innych specjalistów. W Katowicach było to zapewnione. W związku z kryzysem w onkologii dziecięcej w regionie interweniują śląscy parlamentarzyści i samorządowcy. Szereg pytań o sprawy kadrowe i organizacyjne ośrodka w Zabrzu zadali dyrektorowi szpitala i rektorowi Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W odpowiedzi padły zapewnienia, że każde dziecko przeniesione do Zabrza ma zapewnioną ciągłość terapii, a w zakresie leczenia dzieci z guzami mózgu ośrodek współpracuje ze szpitalem w Warszawie.
2: W faktach przenosimy się teraz na Mazury. W ostatnich dniach na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich pogoda jest idealna do żeglowania. To dobra wiadomość dla turystów, którzy wybierają się tam właśnie na urlop.
9: Mamy fajny wiaterek 2 do 3 w skali Beauforta, także jak na teraz warunki do uprawiania żeglarstwa w mojej ocenie na 5.
10: To w imieniu szczurów lądowych zapytam, jak sytuacja z temperaturą wody w jeziorach?
9: No ta woda na początku nam skoczyła, tak na początku miesiąca, jak mieliśmy te upały, nawet do 24 stopni dochodziła. A teraz jak waha się w granicach 19-22, to zależy do, na jakim kąpielisku tą wodę sprawdzamy. Także to jest taka woda, którą my określamy przyjemnie chłodząca.
2: Z Jarosławem Sroką, szefem Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Ostrów Lednicki to miejsce, które każdy choć raz powinien odwiedzić. Tak radzą archeolodzy i historycy z Muzeum Pierwszych Piastów. To właśnie tam 1060 lat temu swój chrzest miał przyjąć Mieszko I. Co dziś znajduje się w tym miejscu i jakie ma znaczenie?
11: Myślę, że zawsze wspomnienie takiej historii sprzed 1060 lat chrztu Mieszkowego rodzi we mnie poczucie tego, że mamy korzenie, że wyrastamy z solidnych korzeni, które tutaj na tej piastowskiej ziemi kiedyś zostały zapuszczone właśnie na wodzie chrztu, a potem także krwi męczennika Wojciecha, tego, którego relikwie mamy w Gnieźnie. Więc dla mnie ten dzień jest takim powrotem do początków, do tego, co i z czego wyrastamy. A mając silne korzenie, możemy powiedzieć, że drzewo, które ma silne korzenie, ma także szansę dobrze rosnąć. Oczywiście to jest to zobowiązanie, które sobie przypominamy. Dla nas, ludzi wierzących, zresztą historycznie również w ten sposób, chrzest Mieszkowy był najprawdopodobniej Wigilię Paschalną. Dla nas dzisiaj, współczesnych chrześcijan, Wigilia Paschalna to jest przecież odnowienie naszych chrzcielnych przyrzeczeń. To jest nasze tak, które wypowiadamy już jako ludzie ochrzczeni. To są konsekwencje, które płyną z przyjętego przez nas chrztu. Przede wszystkim konsekwencje, które mówią o życiu wiary, o świadectwie chrześcijańskim, o przyjęciu Ewangelii, o życiu nią na co dzień. Więc to są te myśli, które szczególnie mi dzisiaj towarzyszą. Wdzięczność za przeszłość, za to, z czego wyrastamy, a nadzieja ku tej przyszłości, ku której idziemy. Myślę, że jest to dość bardzo intrygujące zawsze pytanie. U nas ono zabrzmiało, pamiętamy, w ustach świętego Jana Pawła II trochę inaczej. Nie podcinajcie tych korzeni, z których sami wyrastacie. Przyjmijcie jeszcze raz z wiarą, nadzieją, miłością to wielkie dziedzictwo, które tutaj się zaczęło.
10: Ostrów Lednicki, chrzcielnica Polski, wyjątkowe miejsce na mapie Wielkopolski, ale nie tylko. Sama wyspa, największa z tych, które na Jeziorze Lednickim faktycznie są?
12: Tak, zgadza się, największa, no i chyba taka najbardziej spektakularna przez sam fakt tego, co na tej wyspie się znajduje, bo pozostałości z czasów Mieszka I. Jak już padło chrzest, to faktycznie baptysterium, pozostałości po dwóch basenach chrzcielnych. Wyjątkowe miejsce historycznie. Myślę, że na mapie nie tylko Wielkopolski, ale i Polski.
10: My tutaj dotarliśmy specjalnie promem. Wiemy, że te 1000 lat temu był tutaj drewniany most, po którym nawet w dwóch kierunkach można było wtedy się poruszać, ale jeśli chodzi właśnie o baptysterium, o palatium, o te wszystkie zabudowania, pozostałości jeszcze, co takiego można zobaczyć na Ostrowie Lednickim?
12: Myślę sobie, że to jest takie faktycznie wyjątkowe miejsce. Ja zawsze mówię, że każdy Polak powinien tutaj być chociaż raz i może niekoniecznie w wieku takim jak podstawówka, bo wtedy dzieci pamiętają, że płynęły promem. To jest na pewno atrakcja. Natomiast, żeby poczuć tą historię, troszeczkę trzeba już mieć świadomość tego, gdzie się jest. I tak jak pan wspomniał, jest tutaj palatium, a więc pałac czasów Mieszka I. Jest pozostałość po kaplicy przypałacowej, gdzie były dwa baseny chrzcielne. Są pozostałości po mostach, bo one do dnia dzisiejszego są widoczne. Mamy pale, które wystają już w tej chwili, ponieważ poziom wody się obniżył, więc częściowo wystają, ale częściowo też idą przez całą długość jeziora. Jest też pozostałość po kościółku grodowym. To naprawdę wyjątkowe miejsce, o czym zaświadczają nie tylko jakby te budowle, o których wspomnieliśmy, ale też same zabytki, które zostały znalezione w tym miejscu.
10: Właśnie, co takiego tam się znajdowało? Czy coś tam jeszcze jest ukrytego? Czy tam prace cały czas trwają?
12: Prace to wiadomo, że one odbywają się co jakiś czas. To nie jest tak, że każdego roku mamy pozwolenie na prace archeologiczne, chociaż jeśli chodzi o badania podwodne, czyli te, które prowadzą archeolodzy zajmujący się archeologią podwodną, one są de facto prowadzone co roku w okresie wakacyjnym. I trzeba przyznać, że że co roku przynoszą nowe odkrycia. Największy zbiór militariów średniowiecznych w Europie Środkowej, takich znalezionych w jednym punkcie archeologicznym, pochodzi właśnie z dna jeziora Lednica. Myślę, że to jest takie jedne z bardziej spektakularnych odkryć. Mamy też 3 łodzie dłubanki, z czego też warto powiedzieć, że jedna ma 11 metrów długości. Udało się ją wyciągnąć w całości. No ale oprócz tego też jest tauroteka, a więc relikwiarz, najstarszy znaleziony na ziemiach polskich, czyli to jest relikwiarz, w którym znajdowały się drzazgi z Krzyża Świętego. Oprócz tego czerpaki, naczynia, tak jak już wspomniałam, uzbrojenie, ale tego jest naprawdę, naprawdę masa i to poruszać, znaczy przez te zabytki można poruszać różne tematy, dlatego to też jest takie wyjątkowe miejsce. Nie trzeba się ograniczać tylko i wyłącznie nawet do czasów Mieszka I.
10: Sezon turystyczny na Lednicy wystartował, no właśnie, w pełni, już możemy tak powiedzieć. Przed nami kolejne tygodnie, weekendy, wydarzenia, co takiego w planach?
12: Tak, sezon można powiedzieć, że już wystartował, ponieważ już pierwsze grupy zaczęły nas odwiedzać. Na ten kwiecień można powiedzieć, że kalendarz my już mamy dość mocno wypełniony. Także pierwsze takie nasze działania to faktycznie może nie są działania takie związane z jakimiś imprezami, ale z grupami, które przyjeżdżają do nas. Przyjeżdżają nie tylko jakby zwiedzić samą wyspę, ale też przyjeżdżają na zajęcia edukacyjne. Także faktycznie, tak jak powiedziałam o tych tematach, to te różne tematy, bo dotyczące i życia średniowiecznego i Mieszka I i pierwszego władca, więc Bolesława Chrobrego, już po prostu, że tak powiem, na tapecie mamy. Główną grupą odbiorczą od lat obserwujemy są, jakby nie było, wycieczki szkolne, ponieważ mają to w programie. I myślę sobie, że to jest też spowodowane tym, że jednak ta podstawa programowa, no ten chrzest, w ogóle sam początek, a więc okres Mieszka I ma i pojawiają się, ale to, co warto powiedzieć, to jest tak, że wiadomo, no niby nauczyciele decydują, natomiast my dbamy bardzo o to, aby ci młodzi ludzie, którzy wyjeżdżają stąd, oni byli bardziej uświadomieni, żeby te lekcje historii były żywymi. One nie były takie, jak są w szkole. Tutaj nie ma ławek, nie ma 45 minut, nie ma dzwonka, także jest to zupełnie inna specyfika. A jeśli chodzi o dorosłych, to oczywiście też się pojawiają. Myślę, że to jest bardzo różnie. To jest bardzo różnie. Czasami ktoś trafia zupełnie przypadkowo, a czasami faktycznie trafiają się takie osoby, które czasami się zastanawiamy, dlaczego zamówiły sobie przewodnika, skoro tak dużo wiedzą.
2: Mówili prymas polski arcybiskup Wojciech Polak oraz dr Mariola Olejniczak z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Rozmawiał z nimi nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Pierwsza kawa z RMF FM. RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Może poinformuję was Karol Płaczkiewicz.
2: Zapraszam ponownie. Pożary paraliżują Portugalię. Na początek ważna informacja dla turystów. Na lotnisku w Lizbonie opóźniono kilkadziesiąt lotów. Usterka systemu alarmowania w Warszawie. Syreny w środę działały mimo zakończenia ćwiczeń. Tegoroczne lato zaskoczyło w Tatrach. Wczoraj tylko 2 stopnie na Kasprowym. Na Rysach mróz. Portugalia walczy z kilkunastoma pożarami lasów i łąk. W akcję zaangażowanych jest blisko 1000 strażaków. Najtrudniejsza sytuacja jest na północy kraju, w regionach Villarreal, Porto i Aveiro. Pożary powodują też utrudnienia komunikacyjne. Na lotnisku w Lizbonie opóźniono kilkadziesiąt lotów, ponieważ priorytetowo obsługiwane są samoloty gaśnicze. Czasowo zamknięto również jedną z autostrad na północy kraju. Największy pożar objął okolice gminy Alio, gdzie z ogniem walczy ponad 650 strażaków. Płomienie zbliżyły się do kilku miejsc, ale na razie nie zarządzono ewakuacji mieszkańców. Podczas środowych ćwiczeń Alarm 26 w Warszawie prawdopodobnie doszło do usterki systemu alarmowania. Dowiedział się tego reporter RMF FM. Alarmy testowano na terenie całego kraju od 7 do 19. Mimo że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informowało o zakończeniu ćwiczeń już po godzinie 15, syreny w stolicy wyły jeszcze po 21. Jak tłumaczy się Rządowe Centrum Bezpieczeństwa?
3: Popołudniowe alerty RCB zostały wysłane po informacji od służb, że zakończyła się aktywna faza ćwiczeń z wykorzystaniem syren alarmowych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przyznaje jednak, że po godzinie 21 w Warszawie rzeczywiście włączono modulowany sygnał ostrzegawczy oznaczający alarm, ale nie był to już element testów. Najprawdopodobniej doszło do usterki technicznej.
4: Aktualnie badamy, co było przyczyną tego uruchomienia. Bierzemy kilka scenariuszy pod uwagę, w tym najbardziej prawdopodobny, czyli usterka techniczna.
3: Mówił mi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ustala też, kto odpowiada za ten błąd.
2: Te fakty zebrał nasz dziennikarz Jakub Rybski. Senat wyraził zgodę na powołanie Sylwii Gregorczyk-Abram na rzecznika praw obywatelskich. Po 5 latach zastąpi ona na tym stanowisku profesora Marcina Wiącka. Za powołaniem Gregorczyk-Abram było 59 senatorów, przeciwko zagłosowało 25. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Dyskusji w Senacie przysłuchiwała się nasza reporterka Magdalena Greinert.
5: Nowa rzecznik była pytana m.in. o to, jak postrzega praworządność. Senatorowie opozycji podkreślali, że RPO musi wzbudzać zaufanie wszystkich obywateli, a wcześniej Sylwia Gregorczyk-Abram angażowała się politycznie po jednej stronie.
6: Jak pogodzi pani apolityczność przypisaną Rzecznikowi Praw Obywatelskich z wieloletnim współtworzeniem inicjatywy Wolne Sądy?
5: Pytał senator Rafał Ambrozik. Nowo wybrana Rzecznik Praw Obywatelskich przekonywała, że zawsze stawała w obronie wartości konstytucyjnych, a nie konkretnej formacji politycznej.
7: Naprawdę zrobię wszystko, żeby przekonać obywateli, że jestem rzeczniczką niezależną i broniącą absolutnie praw każdego obywatela.
5: Wybrana właśnie RPO zastąpi na tym stanowisku po 5-letniej kadencji profesora Marcina Wiącka.
2: Już jutro rozpocznie się 82. rajd Polski w ramach 4. rundy rajdowych Mistrzostw Europy. Po wielu latach z mazurskich szutrów wyścig przenosi się w tym roku do Górnego Śląska. Te trasy dobrze zna kierowca rajdowy, rodowity gliwiczanin Jakub Matulka.
8: Pan zna wszystkie te odcinki?
9: Tak. Oprócz nigdy nie miałem okazji jechać odcinka Przegibek, pierwszego niedzielnego odcinka, ale resztę tak, może trochę w innych konfiguracjach, ale każde fragmenty drogi znam.
8: Gdyby chcieć scharakteryzować trasy tego rajdu, to jak?
9: Czeka na nas tam trochę wszystkiego. I wąskie, śliskie, szybkie drogi, bardziej techniczne, bardziej przyczepne, też bardziej podbijające miejscami. No jest to jeden z takich rajdów, gdzie naprawdę mamy do czynienia z każdą charakterystyką.
2: Z Jakubem Matulką rozmawiał nasz śląski reporter Marcin Buczek. Otwarcie rajdu Polski i pierwszy odcinek specjalny w piątek. Zakończenie wyścigu w niedzielę. Lato w Tatrach zaskakuje. Tylko 2 stopnie na plusie pokazały termometry wczoraj rano na Kasprowym Wierchu. Na Rysach był nawet lekki mróz. W ciągu dnia zrobiło się nieznacznie cieplej. I choć to lipiec, to turyści zjeżdżali kolejką z Kasprowego wyziębieni.
10: Usłyszałem, że nie za gorąco na górze.
11: No tak w sam raz.
10: 5 stopni?
11: Coś koło tego.
10: Na lipiec? Idealnie.
11: Idealnie.
12: Warto jakąś kurtkę mieć, myśmy się nie przygotowali.
10: A ta temperatura nie przeszkadzała?
11: Nie, emocje brały warto, górę, także warto. Temperatura nie miała znaczenia.
10: Kurtki się ciepłe przydały na górze?
13: Jak najbardziej. W szczególności na tej kolejce w dół to...
12: Oj, bardzo. Podobno odczuwalna zero.
10: To jest lipiec, czy co to jest za miesiąc?
12: Nie, podobno tam na szczycie cały czas jest zima.
10: I trzeba się przyzwyczaić do tego.
12: Tak.
10: Tylko się dobrze ubrać ciepło.
12: Tak.
10: Czapka, rękawiczki,
12: oczywiście.
10: Kurtka puchowa i można w lipcu iść w góry. Dobry but jeszcze.
2: Z turystami rozmawiał Maciej Pałachicki. To nie koniec chłodu w Tatrach. Jutro na Kasprowym będzie mróz.
13: Posłuchaj, chodzi o twoje zdrowie.
2: Szansa na skuteczne leczenie, większa precyzja podczas zabiegu i krótszy pobyt w szpitalu. Tempo, w jakim rozwija się urologia, jest ogromne. O regularnych wizytach u urologa powinni pamiętać zwłaszcza panowie po 50 roku życia, podkreśla dr Tomasz Wiatr ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
14: Panie doktorze, jakie najczęstsze problemy urologiczne zgłaszają pacjenci?
15: Przede wszystkim problemy, z którymi pacjenci się zgłaszają, to podwyższona wartość badania PSA, czyli takiego wskaźnika w kierunku raka gruczołu krokowego. To są badania, które zdecydowanie za późno są zlecane przez lekarzy rodzinnych, właśnie to badanie PSA. Zainteresowanie nowoczesnymi badaniami diagnostycznymi, takie jak multiparametryczny rezonans magnetyczny gruczołu krokowego, czy zainteresowanie nowoczesnymi technikami operacyjnymi, na przykład z wykorzystaniem robota Da Vinci.
14: A w jakim wieku mężczyźni powinni zacząć regularną kontrolę urologiczną?
15: Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Urologicznego mówią jasno, że ta kontrola powinna dotyczyć każdego mężczyzny po 50 roku życia. W przypadku chorych, u których istnieje dodatni wywiad rodzinny w kierunku raka prostaty, taka kontrola powinna być już po 45 roku życia. Regularnie, raz do roku przynajmniej, chyba że urolog prowadzący zdecyduje o tym, że powinna być ona częściej.
14: A czy badanie PSA nadal jest takim złotym standardem w urologii?
15: Badanie PSA jest badaniem takim przesiewowym. Ono nam sygnalizuje, że coś jest niepokojącego, natomiast w tej chwili takim dominującym badaniem, które pozwala nakreślić dalszą ścieżkę diagnostyczną, jest badanie rezonansem magnetycznym prostaty.
14: Jeżeli po badaniu okazuje się PSA, że jest ono wysokie, czy taki pacjent ma prawo się bać? Czy co to znaczy?
15: Nie każdy wzrost PSA świadczy od razu o nowotworze, ponieważ jest szereg stanów klinicznych, które mogą generować wyższą wartość PSA. Nawet łagodne powiększenie gruczołu krokowego może dawać wyższą wartość PSA niż normy referencyjne. Natomiast to urolog decyduje o tym, czy rozszerzyć diagnostykę właśnie o wykonanie badania rezonansu magnetycznego, a potem ewentualnie wykonaniu biopsji gruczołu krokowego.
14: A czy zdarza się, że PSA jest niskie, a mimo to istnieje groźba, zagrożenie, że jednak jakieś tam komórki nowotworowe znajdują się w organizmie?
15: Zdarzają się sytuacje kliniczne, w których PSA jest w normie, a istnieje ryzyko raka gruczołu krokowego. Natomiast my jako urolodzy bardziej skupiamy się na dynamice przyrostu w krótkim odstępie czasu. Jeżeli to PSA wzrasta, przynajmniej w ciągu 3-6 miesięcy i ono może być nadal w normie, to też jest to dla nas sygnał alarmowy do tego, żeby rozszerzyć diagnostykę.
14: A jak zmieniło się leczenie raka prostaty w ostatniej dekadzie?
15: Niewątpliwie wprowadzenie technik minimalnie inwazyjnych, zwłaszcza z wykorzystaniem systemu robotycznego, poprawiło nam wyniki czynnościowe i przy zachowanych w wynikach onkologicznych, to znaczy większość pacjentów, którzy zostają zakwalifikowani do leczenia radykalnego i usunięcia raka prostaty, jakość ich życia może nie ulec pogorszeniu, ponieważ kwestia kontroli trzymania moczu i zaburzenia funkcji seksualnych może być zachowana po leczeniu chirurgicznym.
14: Czy spotkał się pan doktor z jakimiś mitami właśnie od pacjentów na temat zdrowia nerek, dróg moczowych?
15: Dużo pacjentów przychodzi na kontrolę w obawie, że stwierdzono u nich na przykład przypadkowo w USG torbiele nerek i zostali już jakby nastraszeni niejako, że to są nowotwory, które wymagają jak najbardziej i najszybszego leczenia operacyjnego, co niejednokrotnie nie znajduje swojego przełożenia, gdyż te torbiele najczęściej mają charakter łagodny. Inne mity, które wśród pacjentów panują, to na przykład to, że mając ryzyko kamnicy powinni jak najwięcej wypijać piwa. Okazuje się, że bardziej tu sugerowałbym skupić się na ilości płynów, niekoniecznie właśnie z wykorzystaniem piwa, tylko bardziej zwiększona podaż płynów.
14: Jak wygląda to w dzisiejszych czasach? Czy mężczyźni chętniej chodzą do urologa niż właśnie, nie wiem, 10 lat temu? Zmieniło się coś przez te lata?
15: świadomość wzrosła wśród mężczyzn, świadomość partnerek wzrosła, które mobilizują partnerów do tego, żeby odwiedzali urologa chętniej i częściej. Natomiast niestety nadal znajdują się takie sytuacje, w których pacjent zgłasza się do urologa zdecydowanie za późno. Na przykład mówiąc tutaj o raku prostaty, w wielu sytuacjach jesteśmy w stanie pacjenta skutecznie wyleczyć, natomiast taki chory zgłosił się do nas zdecydowanie za późno. I to świadczy o tym, że jeszcze nadal mamy za małą wiedzę do tego, żeby myśleć o profilaktyce i o wczesnej kontroli, która właśnie jest w stanie zabezpieczyć nas przed chorobą, która jest rozpoznana w zbyt późnym stadium. Jesteśmy w stanie tego chorego właściwie leczyć i wyleczyć.
14: A czy oprócz oczywiście nowotworu prostaty, jakie inne schorzenia urologiczne pojawiają się właśnie w tym XXI wieku? Nie tylko u mężczyzn, również u kobiet.
15: To, co jest zauważalne, to to, że zarówno nowotwory pęcherza, nowotwory prostaty czy nowotwory nerek rozpoznawane są na zdecydowanie wcześniejszym etapie niż jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Ze względu na dokładniejszą diagnostykę, dostępność badań ultrasonograficznych, które przesiewowo wykrywają nam te choroby na zdecydowanie wcześniejszym etapie, właśnie na nieco większej świadomości chorych do tego, żeby kontrolować sobie to badanie PSA i ewentualnie rozszerzać diagnostykę o badanie rezonansu magnetycznego, ewentualnie biopsji gruczołu krokowego. To, co w ostatnich latach się mocno zmieniło, to nasza dokładność diagnostyczna, wprowadzenie biopsji fuzyjnej, czyli celowanych wycinków ze zmian podejrzanych na podstawie rezonansu magnetycznego, również podniosło naszą skuteczność diagnostyczną.
2: Tłumaczył i radził dr Tomasz Wiatr, urolog ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Rozmawiała z nim Ewa Kwaśny. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5:00.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Wracamy do rozbudzania, być może do przeciągania, być może do...
0: Słuchacie RMF Relax.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Haja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Te fakty przygotował Karol Płaczkiewicz.
2: Dzień dobry, zapraszam. Strażacy w Chorzowie przez kilka godzin walczyli z pożarem. Ogień udało ugasić się około północy. Później spór w Prawie i Sprawiedliwości. Dziś w samo południe Jarosław Kaczyński będzie rozmawiać z Mateuszem Morawieckim. Będzie też sport. Robert Lewandowski zadebiutował w Chicago Fire, a dziś kolejne polskie drużyny powalczą o europejskie puchary. Strażacy w Chorzowie ugasili pożar niezamieszkałego budynku w centrum miasta. Ugaszenie zarzewi ognia nastąpiło około północy. Co w tej chwili dzieje się na miejscu, powiedział nam oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie, kapitan Michał Adamek.
3: Wszystkie zastępy praktycznie wróciły do swoich jednostek, natomiast na miejscu pracuje jeszcze jeden zastęp w celu dozorowania miejsca pogorzeliska i ewentualnej likwidacji jeszcze jakichś niewielkich zarzewi ognia.
2: Tyle kapitan Michał Adamek ze Straży Pożarnej w Chorzowie. Dobre informacje są takie, że w tym pożarze nikt nie został poszkodowany. To może być spotkanie ostatniej szansy. Dziś w samo południe prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński będzie rozmawiać z Mateuszem Morawieckim. Przypomnijmy, władze ugrupowania chcą, aby jego członkowie odeszli z politycznych stowarzyszeń, w tym Rozwoju Plus byłego premiera pod groźbą wykluczenia z partii. Czy rozpad Prawa i Sprawiedliwości jest możliwy? Jak donosi reporter RMF FM Kacper Wróblewski, wiele na to wskazuje.
4: Zwolennicy Mateusza Morawieckiego deklarują, że nie zamierzają zrezygnować z działalności w stowarzyszeniu. Z kolei władze PiSu podkreślają, że Rozwój Plus jest zagrożeniem dla samej partii. Czwartkowy termin jest ostateczny, a skutki jego upływu są nieodwracalne. Tak pisze w mediach społecznościowych rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Według moich informacji na piątkowy poranek w siedzibie PiSu na Nowogrodzkiej już planowana jest konferencja prasowa Jarosława Kaczyńskiego, jeśli Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy nie złożą wymaganych oświadczeń. Wówczas partia może się uszczuplić o ponad 40 osób, posłów, senatorów i europosłów.
5: Tym żyje Kraków.
2: Mieszkańcy stolicy Małopolski nie kryją frustracji z powodu przedłużającej się niepewności po odwołaniu prezydenta Krakowa. Niemal 2 miesiące po referendum wciąż nie wyznaczono terminu przedterminowych wyborów. Krakowianie podkreślają, że taki stan zawieszenia nie sprzyja miastu i oceniają sytuację jako efekt politycznych rozgrywek.
6: Nie ma gospodarza nadal i tyle.
7: Wydaje mi się, że Kraków jest w stanie zawieszenia. Lepiej byłoby mieć już jednoznacznie osobę wyznaczoną na stanowisko prezydenta, który zająłby się miastem.
8: W ogóle zakładałabym, że gdzieś przepisy określają dokładnie, do kiedy te wybory powinny się odbyć, ale rozumiem, że nie ma takiej jasności, można to różnie interpretować, no i to faktycznie już jest takie naciągane.
9: Niestety obawiam się, że to są właśnie względy polityczne. Sam mam taką sprawę, która jest cały czas w zawieszeniu przez to i nie służy mi to.
2: Te głosy krakowian w okolicach Plant Nowackiego w dzielnicy Podgórze zebrał nasz reporter Maciej Sołtys. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej prowadzi rekrutację. Do obsadzenia jest 80 wolnych etatów. Osoby, które zgłoszą się teraz, mogą jeszcze w tym roku rozpocząć służbę w mundurze.
10: Co ważne, bo kandydaci czasami czekają na telefon z komórki kadrowej. Nie, to kandydat ma zadzwonić do komórki kadrowej i umówić się na złożenie osobiste dokumentów. No i później rusza procedura kwalifikacyjna. I w tym roku, jeżeli już złoży te dokumenty, to do końca roku zdąży jeszcze założyć ten mundur funkcjonariusza Straży Granicznej. Mamy 150 etatów, 70 kandydatów już przyjęliśmy, 80 osób jeszcze ma szansę w tym roku zasilić szeregi Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.
2: Mówiła podpułkownik Straży Granicznej Mirosława Aleksandrowicz. Robert Lewandowski zadebiutował dziś w nocy w barwach Chicago Fire. Nowa drużyna polskiego napastnika przegrała z Interem Miami 2-3. Lewandowski grał od 1 do 62 minuty. Jego miejsce na boisku zajął fiński pomocnik Robin Lott. Do tego tematu wrócimy w porannych faktach, a teraz o tym, co wieczorem czeka nas na boiskach piłkarskich. Raków Częstochowa i GKS Katowice dziś rozpoczynają walkę o europejskie puchary. Obie drużyny rozegrają swoje spotkania w drugiej rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Medaliki podejmą maltańską Valletta FC. Jak mówi trener częstochowskiego zespołu Dawid Kroczek, ekipa dobrze przepracowała okres przygotowawczy.
11: Wszystko poszło zgodnie z planem. Jeżeli chodzi o nastawienie, no nie możemy doczekać się meczu. Zespół jest gotowy i głodny gry, więc czekamy tylko na jutro.
2: Początek spotkania w Częstochowie o 18.30. Dwie godziny później GKS Katowice zagra na wyjeździe ze słowackim MSK Żylina. A znacznie szybciej, bo o 6.00 nowe wydanie Faktów. Na nie już teraz zapraszam w imieniu Ewy Kwaśny i Tomasza Weryńskiego.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Dzień się rozpoczyna, dzień się rozkręca. Wszystko idzie, mam nadzieję, zgodnie z planem.
0: Słuchacie RMF Relax.

0: w radiu RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: A konkretnie mają je dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński.
2: Dzień dobry, witamy. Strażacy ugasili duży pożar w Chorzowie.
3: Gęsty dym unosił się nad miastem przez kilka godzin.
2: Kierowcy na razie bez kolejnych ulg na stacjach.
3: Rząd nie planuje przewrócenia programu ceny paliw niżej.
2: Na Filipinach ważne dyplomatyczne spotkanie przedstawicieli Moskwy i Waszyngtonu.
3: A z naszą wakacyjną akcją Pyszne bo Polskie byliśmy wczoraj w Zachodniopomorskiem.
2: Na zegarze 6:00. Na początek faktów Chorzów. Tam strażacy około północy dogasili pożar niezamieszkałego, remontowanego budynku w centrum miasta.
3: Od wczoraj z ogniem walczyło ponad 60 strażaków. Nikt nie został poszkodowany.
4: Na miejscu pracuje jeszcze jeden zastęp w celu dozorowania miejsca pogorzeliska i ewentualnej likwidacji jeszcze jakichś niewielkich zarzew i ognia. Żadnych poszkodowanych osób nie było w całym tym zdarzeniu.
2: Powiedział nam kapitan Michał Adamek z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Chorzowie.
3: Pilna informacja dosłownie z ostatniej chwili.
2: Jak ustaliliśmy, w rejonie węzła Łabiszyńska w Warszawie pali się duży magazyn.
3: Na gorącą linię RMF FM informujecie o możliwych utrudnieniach na trasie S8.
5: Bardzo duży pożar, na pewno będą duże utrudnienia w stronę Białegostoku.
2: Dziękujemy za to ostrzeżenie. Na miejsce jedzie reporter RMF FM. Będziemy się z nim łączyć w kolejnych faktach. Rząd na razie nie planuje przywrócenia pakietu ceny paliw niżej.
3: Zakończył się on pod koniec czerwca i zakładał obniżkę podatku VAT z 23% do 8% oraz obniżkę akcyzy na paliwa.
2: Politycy Koalicji Obywatelskiej przekonują, że trwa analiza sytuacji na światowych rynkach.
6: My wydaliśmy i tak rekordowe środki, to jest 4,7 miliarda złotych na ten program CPN, który trwał 3 miesiące. To była największa ingerencja państwa w Unii Europejskiej, najniższe ceny, najdłużej utrzymywane. No też odpowiedzialność budżetowa nie pozwala na trzymanie tego projektu w nieskończoność.
3: Mówiła rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
2: Opozycja z kolei przekonuje, że program trzeba wprowadzić ponownie i to jak najszybciej.
7: Jestem przekonany, że takie działania rządu są oczekiwane. Donald Tusk mówił kiedyś buńczucznie, że jakby on był premierem, benzyna byłaby po 5,19. No jest premierem, a benzyny nie ma po 5,19.
2: Podkreślał senator PiSu Stanisław Karczewski.
3: Senat wyraził zgodę na powołanie Sylwii Grzegorczyk-Abram na rzecznika praw obywatelskich.
2: Po 5 latach zastąpi ona na tym stanowisku profesora Marcina Wiącka.
3: Za powołaniem Grzegorczyk-Abram było 59 senatorów, przeciwko zagłosowało 25. Nikt nie wstrzymał się od głosu.
2: A dyskusji poprzedzającej głosowanie słuchała nasza reporterka Magdalena Greinert.
8: Najwięcej pytań senatorów opozycji dotyczyło zagadnień związanych z praworządnością i faktem działania nowej rzecznik Fundacji Wolne Sądy. Sylwia Grzegorczyk-Abram podkreśliła, że jej działalność nie będzie nacechowana politycznie, a urząd zostanie otwarty na dialog.
9: Rzecznik nie może być urzędem zamkniętym w Warszawie. To właśnie podczas spotkań z ludźmi najłatwiej dostrzec problemy, których nie widać z perspektywy centralnych instytucji.
8: Nowa RPO zapowiada spotkania w regionie i większą obecność biura rzecznika poza stolicą.
2: Tu RMF FM, słuchacie porannych faktów. W stolicy Filipin, Manili, ma dziś dojść do rozmowy szefów dyplomacji Rosji i Stanów Zjednoczonych.
3: Spotkanie odbędzie się przy okazji konferencji krajów Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, informuje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
10: Dzień dobry. Stany Zjednoczone chciałyby, aby wojna w Ukrainie się zakończyła i zakończenie byłoby korzystne też dla Rosji, powiedział amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Oczywiście wojna w Ukrainie w wielu aspektach utrudniła Rosji i Stanom Zjednoczonym znalezienie obszarów porozumienia w innych kwestiach. To jednak nie oznacza, że nie będziemy szukać możliwości współpracy tam, gdzie jest to możliwe. Jednocześnie chcielibyśmy, aby ta wojna dobiegła końca. Uważamy, że byłoby to korzystne również dla samej Rosji. Będziemy więc poruszać ten temat. Jak już mówiłem, Stany Zjednoczone pozostają otwarte i gotowe odegrać konstruktywną rolę w doprowadzeniu do zakończenia tej wojny, jeśli pojawi się taka możliwość. A taka możliwość może się pojawić. Jesteśmy gotowi podjąć się tej roli, ponieważ uważamy i sądzę, że Rosjanie również by się z tym zgodzili, że prawdopodobnie jesteśmy jedynym krajem na świecie, który może ją skutecznie odegrać. Amerykański sekretarz stanu przyznał, że rozmowy z Rosją nie przyniosły w ostatnich miesiącach większych postępów, ale być może obecnie zaistniały nowe warunki.
11: Są i takie fakty.
3: Kiszony kotlet schabowy, lody o smaku palonego masła i ziemniak w zaskakującej odsłonie.
2: Między innymi takie pyszności spróbowały w Zachodniopomorskim dziennikarki RMF FM Magdalena Wojtoń i Anna Połamar w ramach naszej wakacyjnej akcji Pyszne bo Polskie.
3: W Stargardzie królował ziemniak.
12: Stół zastawiony pysznościami regionalnymi. Co my tutaj mamy?
13: Mamy sielawę miedziańską, czyli 5 kilometrów od bistro ziemniakowe Lowe. Mamy przepiękne jezioro. Mamy kiszki ziemniaczane, bo Stargard to kuchnia kresowa. Mamy babę ziemniaczaną, bardzo popularna.
12: W roli głównej ten ziemniak. Co to jest ta baba ziemniaczana?
13: Są to ziemniaki tarte, pieczone w formie baby, czyli dużej formy, z boczkiem, z cebulką.
2: W przyszłym tygodniu nasz żółto-niebieski wóz zawita na Warmii i Mazury.
3: Czekamy na wasze zgłoszenia, jakie kulinarne perełki powinny znaleźć się na naszej trasie.
2: Specjalny formularz jest na rmf24.pl. A z najnowszymi faktami wracamy punktualnie o 6.30.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Czego dzisiaj możemy spodziewać się w pogodzie? O tym Przemysław Skowron.
14: Teraz jest 11 w Suwałkach, 12 w Łodzi, 14 w Szczecinie, potem będzie cieplej, poczekaj. 19 w Suwałkach, 13 stopni w ciągu dnia w Łodzi, nie najcieplej.
1: A o godzinie 14 z tego co widzę,
14: 22 w Gorzowie.
1: Burze możliwe w całym kraju. Dzisiaj popada bez wyjątków wszędzie. Po prostu normalnie wszędzie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
14: Biomet dzisiaj zostawiamy w domu. Biomet będzie dziadowy. Nie chcemy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
15: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Strażacy walczą z pożarem przy ulicy Krasnobrodzkiej na warszawskim Targówku.
2: Znajduje się tam hala magazynowa, warsztaty samochodowe oraz komisje. Informacje z gorącej linii RMF FM potwierdzili nam strażacy.
1: Z trasy S8 na wysokości węzła Łabiszyńska widać czarny dym.
3: Przed stacją benzynową w stronę centrum. Będzie bardzo duże zadymienie, już jest ciężko oddychać.
2: Zdjęcia i film mamy na rmf24.pl.
1: Więcej również w faktach za pół godziny. Połączymy się wtedy z naszym reporterem, który jest na miejscu pożaru.
2: Służby przetestowały we wtorek systemy ostrzegania i alarmowania ludności przed zagrożeniami z powietrza.
1: W całej Polsce można było usłyszeć syreny alarmowe. A jak powinniśmy się zachować w takiej sytuacji zagrożenia?
4: Po pierwsze, widząc przelatujące drony, szczególnie w strefie przygranicznej, natychmiast dzwonimy pod telefon alarmowy. Po drugie, nie lekceważmy syren, ale na nie reagujmy. Tak więc, po usłyszeniu sygnału modulowanego, trwającego 3 minuty, nie dzwonimy do znajomych, ale od razu ściągnijmy dzieci z podwórka i ukryjmy się w budynkach. I po trzecie, do odwołania alarmu nie wychodźmy na zewnątrz. Nie polujmy z telefonem, by spiegować atak, ale pozostańmy w ukryciu, czytając komunikaty i czekając na 3-minutową ciągłą syrenę.
2: Tłumaczył komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura w najnowszym odcinku Terenu Wojskowego na antenie radia RMF24.
1: Cały odcinek wczorajszego programu znajdziecie na platformie RMF On, a naszej informacyjnej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz radio RMF24.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
8: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
2: Robert Lewandowski zadebiutował w Chicago Fire, jego drużyna przegrała z Interem Miami.
1: Czas na fakty sportowe RMF FM. O poranku melduje się Patryk Serwański. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. No Lewandowski na murawie spędził 62 minuty. Obrońcy dobrze odcinali go od podań, więc za dużo sobie nie pograł. Chicago Fire przegrało 2-3. Dla Interu 2 gole strzelił Luis Suarez. A do klubu z Florydy dołączy niebawem Casemiro. Jego umowę z Interem muszą jeszcze zatwierdzić władze ligi MLS. Brazylijczyk ostatnie 4 sezony spędził w Manchesterze United. Jego kontrakt wygasł, więc piłkarz miał swobodę w wyborze pracodawcy. No i zdecydował się na dołączenie do drużyny Leo Messiego. My czekamy na wieczorne emocje w eliminacjach Ligi Konferencji. Druga runda eliminacji, w niej mecze GKS-u Katowice z MSK Żilina i Rakowa Częstochowa z FC Valettą.
10: Jeżeli chodzi o nastawienie, no nie możemy doczekać się meczu. Zespół jest gotowy i głodny gry.
11: Niezależnie kto będzie zagrał przeciw nas, my musimy być na odpowiedzialnym poziomie i zagrać na maksymalnych obrotach.
9: To trener Rakowa Dawid Kroczek i kapitan tego zespołu Fran Tudor. Na Mistrzostwach Świata w slalomie kajakowym do półfinałów rywalizacji w Kanadyjkach awansowali Klaudia Zwolińska i Szymon Nowobilski. Zwolińska o wiele pewniej czuje się w kajaku, no ale to nie znaczy, że nie chce powalczyć także w Kanadyjce.
12: Kanadyjka rządzi się swoimi prawami, szczególnie, że trenuje ją tak naprawdę chyba, nie wiem, z 80% mojego życia mniej niż kajak, w którym się czuję świetnie. A w Kanadyjce cały czas robię ten postęp, on jest dynamiczny, a żeby jeździć na najwyższym poziomie, trzeba być powtarzalnym w tym wszystkim i ja nad tym pracuję.
9: Mówiła nasza zawodniczka. Ruszył turniej finałowy Ligi Narodów Siatkarek, niestety bez udziału biało-czerwonych. Za nami 2/4 finały. Bez niespodzianek wygrywały wyżej notowane drużyny. Włoszki pokonały 3-0 Holenderki, a reprezentacja Brazylii wygrała 3-1 z Japonią.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
8: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB.

0: Rówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
1: A kto to tu taki ładny przyszedł? A kto to tu? A to Magic nasz.
2: No nie, to Jacek.
1: To Jacek
2: wychodzi taki ładny.
1: Magdalena Karwat-Marek.
2: Nadciąga kulminacja wielkiego załamania. Taki nagłówek znalazłam o dzisiejszej pogodzie. Boże. Średnio zachęcający.
1: Już po nas.
2: Ale niestety, temperatura spadnie. Wszędzie będzie padał deszcz, a w wielu miejscach prognozowane są także burze. Temperatura dziś to tak średnio kilkanaście stopni. Może 18-21 będzie, ale bezpośrednio po deszczu i burzy nawet mniej.
1: Powiedziałeś wszystko, czy chcesz coś jeszcze dać?
0: Słuchacie RMF Relax.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty.
2: A konkretnie mają je dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński.
3: Pożar na warszawskim Targówku.
4: Znajdują się tam m.in. warsztaty samochodowe oraz komisy.
3: Na miejscu jest reporter RMF FM, zaraz z nim się połączymy.
4: W siedzibie PiS-u w stolicy w samo południe spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim.
3: To według polityków opozycji spotkanie ostatniej szansy na porozumienie.
4: W faktach o 7 odwiedzamy też jeden z wakacyjnych obozów harcerskich w Małopolsce koło Wadowic. Strażacy dogaszają pożar na warszawskim Targówku. Jak informowaliśmy już w faktach, ogień pojawił się nad ranem.
3: Objął m.in. warsztaty samochodowe oraz komisy. Zniszczył budynki o powierzchni ponad 1000 m2.
4: Na miejscu jest reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Witamy cię. Krzysztofie, jak wygląda w tej chwili sytuacja?
5: No, nie widać już ognia, który jeszcze kilkadziesiąt minut temu był potężny. Strażacy przelewają teraz konstrukcję budynków, w których mieściły się salony samochodowe. Nad pogorzeliskiem unosi się jeszcze czarno-szary dym. Tego dymu widoczny był aż w centrum Warszawy. Świadkowie mówią, że gdy ogień trawił salony, słychać było eksplozję samochodów. Spłonęły wszystkie pojazdy wewnątrz i kilka, no około 10 zaparkowanych przed budynkami. Strażacy apelują, by nie zbliżać się ze względu na dym, który może nieść toksyczne substancje, do miejsca tego pożaru. Okoliczni mieszkańcy powinni też zamknąć okna. Ja dodam, że najbliższe bloki, kilkupiętrowe bloki mieszkalne znajdują się poniżej 100 metrów od tego salonu, który całkowicie spłonął. Z ulicy Krasnobrodzkiej w Warszawie, Krzysztof Zasada.
4: A zdjęcia i filmy z tego pożaru mamy na rmf24.pl.
3: To spotkanie ostatniej szansy. Tak o dzisiejszej rozmowie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim mówią politycy dwóch zwaśnionych frakcji wewnątrz PiS.
4: Spotkanie Kaczyński-Morawiecki odbędzie się w samo południe w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie.
3: W porannych faktach dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.
4: Kacprze, rozmawiałeś z politykami PiS-u. Co jeszcze mówią o tym dzisiejszym spotkaniu?
6: Ze strony członków Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego słyszę, że mimo iż to spotkanie ostatniej szansy, to bardziej spodziewają się dziś pożegnania byłego premiera z Jarosławem Kaczyńskim niż osiągnięcia kompromisu. Z kolei przeciwnicy Morawieckiego twierdzą, że wszystko jest do dogadania, ale członkowie formacji Rozwój Plus muszą podpisać wymagane przez kierownictwo partii oświadczenia. Według moich informacji na negocjacyjnym stole może pojawić się oferta dla Morawieckiego i jego ludzi, aby odeszli z partii, ale zostali przy Prawie i Sprawiedliwości w sejmowym klubie. Tak jak robi to m.in. poseł Marcin Ociepa i członkowie jego stowarzyszenia o nazwie Odnowa. Na taki układ, jak usłyszałem od polityków związanych z byłym premierem, nie ma mowy.
3: Robert Lewandowski zadebiutował w amerykańskiej lidze MLS.
4: Jego drużyna przegrała jednak na Florydzie z zespołem Inter Miami 2-3.
7: Jak słychać, na Roberta Lewandowskiego czekali jego fani. Było trochę osób w biało-czerwonych barwach, to głównie Polonia z Florydy. Witamy w Ameryce. Niektórzy przywitali go takimi okrzykami lub napisami na flagach. Niestety, Robert Lewandowski bramki nie zdobył, grał przez 63 minuty, potem zszedł z boiska. Przed meczem w kanale ligowym tak mówił o swoim transferze do Chicago Fire. Co ciekawe, jeszcze zanim trafiłem do Barcelony, Chicago już się ze mną kontaktowało. Opowiedziano mi o klubie, o projekcie i o kierunku, w jakim chcą się rozwijać. Już od pierwszego spotkania zrobiło to na mnie bardzo duże wrażenie. Rozmawiałem także z trenerem, który przedstawił mi swoją wizję gry oraz plany dotyczące rozwoju zespołu. To było dla mnie bardzo interesujące. Jestem też otwarty na nowe doświadczenia, nową kulturę, nowy kraj i nowy kontynent. To ogromny krok zarówno dla mnie, jak i dla mojej rodziny, ale jednocześnie czuliśmy, że właśnie tego chcemy. Chcemy zdobyć nowe doświadczenie, pomóc Chicago Fire rozpocząć nowy rozdział i jednocześnie otworzyć nowy rozdział w naszym życiu. No i przekonać się, czy amerykański sen naprawdę istnieje, powiedział Robert Lewandowski.
3: Zza oceanu mówił korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
8: Wakacje z faktami RMF FM.
3: Budzi ich dźwięk gwizdka zamiast telefonów, mają śpiew ptaków, a wieczory spędzają wspólnie przy ognisku.
4: W faktach odwiedzamy dzisiaj jeden z wakacyjnych obozów harcerskich.
3: W bazie chówca ziemi wadowickiej w Stryszowie w Małopolsce jest nasz wóz satelitarny i reporter RMF FM Maciej Sołtys. Dzień dobry.
9: Tak jest, dzień dobry.
4: Witamy cię, Maćku. Harcerze jeszcze przed pobudką.
9: Tak jest, mają jeszcze dosłownie chwilę. Na razie namioty raczej pozamykane. Harcerze też stoją na warcie i pilnują tutaj obozu. A ja moim przyjazdem zbudziłem trochę wcześniej kadrę. Ze mną pod harcmistrzyni Karolina Kazek. Jak wyglądają te pierwsze minuty obozowego życia?
10: Czuwaj, po gwizdku mamy chwilę na to, aby powolnie wyjść z naszych śpiworów. Gdzieś tam spotykamy się 10 minut później na powitaniu dnia. Potem mamy czas na toaletę poranną i spotykamy się na naszym apelu.
9: Widzę, że druh obwoźny przygotowuje się do pobudki. Uda się?
1: Pobudka, pobudka, wstać!
9: I ten gwizdek oznacza pobudkę. Jak wygląda dzień harcerzy? Czego uczą się podczas obozu? Co też przyciąga młodych ludzi do harcerstwa? O to wszystko będę dzisiaj pytał z bazy chówca ziemi wadowickiej Maciej Sołtys.
3: Dziękujemy Maćku, do usłyszenia zatem w kolejnych faktach RMF FM.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
11: Magdalena Karwat-Marek o pogodzie wie praktycznie wszystko.
12: Ale może ja zacznę od razu tak od pocieszenia? No, że weekend zapowiada się na razie bardzo ładny, wszystkim powiem i mam nadzieję, że tak zostanie. Natomiast dzisiaj, no dzisiaj będzie trochę gorzej. Wszędzie może padać deszcz. W wielu miejscach zapowiadają się burze i patrzę, że chodzi tu między innymi o województwa warmińsko-mazurskie, lubelskie, kujawsko-pomorskie czy małopolskie. Ale dzisiaj jest taki najgorszy dzień, a od jutra będzie się poprawiać.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
11: Tu nam piszą, że my nie mamy psychy puścić, a Mary pipipi.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Dwa salony samochodowe spłonęły nad ranem na warszawskim Targówku.
2: Ogień pojawił się około godziny 5 przy ulicy Krasnobrodzkiej.
3: Bardzo duży ogień, bardzo duży dym i teraz policja po prostu, no, wycofywuje nas, można powiedzieć, ze względu na nasze zdrowie, bo podobno dym zrobił się teraz toksyczny, bo się tam wypala wszystko.
4: To jest duża powierzchnia?
3: Spora. To są dwa salony, które przylegają do siebie i po prostu tam się wszystko spaliło. Samochody, które były w środku, się spaliły, tam wszystko strzelały, te opony, te baterie voltaiczne.
1: Mówił jeden ze świadków pożaru, z którym rozmawiał reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
2: Z ostatnich informacji strażaków wynika, że sytuacja jest jeszcze nieopanowana.
1: Z ogniem walczy 38 zastępów strażackich.
2: Jacek Sasin, były wicepremier, były minister aktywów państwowych, poseł PiS, będzie gościem Piotra Salaka w porannej rozmowie w RMF FM.
1: A zapytamy m.in. o dzisiejsze spotkanie w samopołudnie Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Czego można się spodziewać? Czy Prawu i Sprawiedliwości grozi rozłam? Zapraszamy 7:45. Japończycy rozważają skonstruowanie 12-metrowego teleskopu na Antarktydzie.
2: Pozwoli on zbadać miliony galaktyk gwiazdotwórczych obfitych w pył, informuje japoński Uniwersytet Tsukuba.
1: W galaktykach nieustannie rodzą się nowe gwiazdy, jednak część galaktyk zawiera bardzo duże ilości pyłu, który absorbuje i rozprasza światło gwiazd, przesłaniając obszary gwiazdotwórcze.
2: Poznanie ich jest jednak istotne dla zrozumienia ewolucji galaktyk w trakcie historii Wszechświata.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Zanim wam zagramy szampana i Sanach, Magdalena Karlat-Marek.

najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Kraśny i Tomasz Weryński, oboje w studio. Zapraszamy.
2: Na początek Warszawa i nowe ustalenia w sprawie pożaru na Targówku.
3: Trwa dogaszanie. Za chwilę połączymy się z naszym dziennikarzem, który jest na miejscu.
2: Czy w Prawie i Sprawiedliwości dojdzie do rozłamu?
3: Co może przynieść spotkanie prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim?
2: O tym w porannej rozmowie w RMF FM.
3: Naszym gościem będzie Jacek Sasin, były wicepremier i poseł PiS-u. Strażacy dogaszają duży pożar w Warszawie.
2: Jak usłyszeliśmy, ogień pojawił się nad ranem w salonach samochodowych przy ulicy Krasnobrodzkiej na Targówku. Pożar jest już opanowany.
3: My ponownie łączymy się z naszym dziennikarzem, który jest na miejscu, Krzysztofem Zasadą. Krzysztofie, ile jeszcze może potrwać akcja gaśnicza?
4: No, na pewno jeszcze kilka godzin. Na miejscu jest wciąż około 30 zastępów straży. To ponad 100 strażaków. Przelewają doszczętnie spalone hale o powierzchni około 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Spłonęło wszystko, co było wewnątrz, samochody, wyposażenie warsztatów, a także pojazdy zaparkowane na zewnątrz. Policja zablokowała ruch na ulicy Krasnobrodzkiej, przy której mieszczą się salony samochodowe.
5: Akcję gaśniczą prowadzi Państwowa Straż Pożarna. Prosimy o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy i niezbliżanie się do miejsca, w którym prowadzone są działania ratunkowe.
4: Mówiła Monika Kaczyńska ze stołecznej policji. Dym praktycznie nie wydobywa się już z pogorzeliska. Jak usłyszałem od strażaków, cały czas monitorowana jest jednak jakość powietrza w okolicy. Nie było potrzeby ewakuowania mieszkańców, mimo że ich bloki są w bezpośrednim sąsiedztwie spalonych hal. Dzieli je tylko ulica. Z Krasnobrodzkiej na warszawskim Targówku, Krzysztof Zasada.
3: Na naszej stronie mamy zdjęcia i filmy z miejsca pożaru.
2: Polecamy adres rmf24.pl.
3: Policjanci odkryli potężną fabrykę narkotyków w Sokołowie Podlaskim.
2: Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji zabezpieczyli na miejscu aż 163 kg klefedronu i 388 litrów narkotyków w postaci płynnej.
3: To jedno z największych takich znalezisk. Szczegóły zna reporter RMF FM Krzysztof Berenda.
6: Dzień dobry.
3: Krzysztof, jak wyglądało to laboratorium?
6: Z zewnątrz jak odrapany, porzucony magazyn. W środku natomiast znajdował się kompletny zestaw urządzeń wykorzystywanych do wytwarzania substancji psychotropowych. W pomieszczeniach były reaktor, specjalistyczny sprzęt umożliwiający masową produkcję oraz potężny magazyn kanistrów z półproduktami. Laboratorium było profesjonalne, bardzo dobrze wyposażone i przygotowane. Znajdował się w miejscowości Lebiedzie w gminie Sterdyń pod Sokołowem. Policja zatrzymała na miejscu trzech mężczyzn, którym grozi teraz 20 lat więzienia. Polska jest jednym z największych na świecie producentów klofedronu, nie mylić z klefedronem. Chodzi o substancję 3-CMC. Ten narkotyk jest bardzo silnie uzależniający, wywołujący halucynacje, drgawki, lęki, a w połączeniu z innymi najczęściej szybką śmierć.
3: W samo południe spotkanie Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki.
2: Z kolei o północy mija termin ultimatum kierownictwa PiS dla polityków partii w sprawie złożenia deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszenia.
3: W Prawie i Sprawiedliwości zapowiada się więc gorący czwartek.
7: Takie wewnętrzne spory dobrze wpływają na daną partię czy źle?
8: Na PiS bardzo dobrze.
7: A to dlaczego?
8: Że w końcu będzie miała 7% poparcia tylko.
7: Czyli jednak spadek.
8: Spadek i to duży.
7: Dziś mija swoiste ultimatum prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Co będzie dalej?
9: Myślę, że panowie się jednak mimo wszystko dogadają. Ja sobie zdaję sprawę, że każdy z polityków ma jakieś swoje ambicje. Są pomiędzy panami tarcia, ale mimo wszystko jednak rozsądek weźmie górę.
2: Usłyszał o poranku w Katowicach reporter RMF FM Marcin Buczek.
3: To są poranne fakty w RMF FM.
2: A w nich poranna rozmowa.
3: W warszawskim studiu RMF FM Piotr Salak i jego gość. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, a gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Jacek Sasin, były wicepremier Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
11: Dzień dobry państwu.
10: Za 4 godziny spotkanie ostatniej szansy Kaczyński-Morawiecki. Spotkanie ostatniej szansy czy spotkanie na alibi?
11: No mam nadzieję, że ostatniej szansy, bo
10: ostatniej szansy dla kogo?
11: No dla Mateusza Morawieckiego ostatnie szanse.
10: A dlaczego nie Jarosława Kaczyńskiego?
11: Zawrócić z drogi, którą obrał, czyli z drogi dekompozycji Prawa i Sprawiedliwości. Mam nadzieję, że zarówno on, jak i parlamentarzyści, którzy zapisali się do Stowarzyszenia Rozwój Plus, podejmą właśnie decyzję. Dziś do końca dnia wybiorą Prawo i Sprawiedliwość.
10: A co Jarosław Kaczyński położy na stole i powie: proszę bardzo, z tego jestem gotów zrezygnować?
11: Panie doktorze, tutaj jeśli chodzi o kwestie zasadnicze, nie ma z czego rezygnować.
10: No to, rzeczywiście spotkanie ostatniej szansy, panie pośle, skoro nie ma z czego rezygnować.
11: No nie ma z czego rezygnować, no bo ten komunikat jest po prostu bardzo jasny. Znaczy, no nie da się po prostu zrezygnować z czegoś, co oznaczałoby, jeśli by zostało przyjęte, oznaczałoby dalsze tolerowanie sytuacji, kiedy de facto w Prawie i Sprawiedliwości funkcjonuje inne odrębne ugrupowanie z odrębnym programem, odrębną agendą.
10: A kto zakładał Stowarzyszenie Prawie i Sprawiedliwości? Pan również zakładał.
11: Tak, zakładałem, panie redaktorze, chociaż można powiedzieć, powtarzając słowa klasyka, ale się nie cieszyłem.
10: Jednak pan to robił.
11: Tak, robiłem z tego względu, że była to próba, znaczy to, co pan prezes Jarosław Kaczyński nazwał dwoma płucami Prawa i Sprawiedliwości, było próbą wpisania właśnie tej inicjatywy pana premiera Mateusza Morawieckiego w funkcjonowanie Prawa i Sprawiedliwości. Było próbą właśnie sklejenia w sytuacji i niedoprowadzenia do tego, z czym mamy do czynienia dzisiaj, czyli z takim momentem, kiedy trzeba decydować. To się nie udało. Okazało się, że te dwa płuca generują niestety nierówny oddech.
10: No dobrze, ale Jarosław Kaczyński o tych dwóch płucach mówił w kwietniu. Wtedy, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, troszkę odpuścił. Dzisiaj odpuści, czy nie?
11: Uważam, że nie może odpuścić, ponieważ my wchodzimy już w decydującą fazę walki o zwycięstwo, o odsunięcie od władzy ekipy Donalda Tuska.
10: I dzisiaj jest jeszcze ponad rok.
11: No, panie doktorze, rok w polityce naprawdę to nie jest dużo, to jest bardzo mało. My musimy dzisiaj skoncentrować wszystkie nasze siły na pracy właśnie w tym zakresie i nie możemy się dłużej zajmować sytuacją wewnętrzną. Trzeba uporządkować wojsko, żeby wygrać bitwę.
10: To jest
11: oczywiste.
10: To jest oczywiście wojsko, panie
11: doktorze, no, mówię to oczywiście przenośni. Ale to
10: każdy
11: jest,
10: ma mieć prawo do
11: ale to jest bitwa.
10: Poglądów, także w prawach politycznych.
11: Ma prawo i są fora w Prawach i Sprawiedliwości, żeby te swoje poglądy zderzać ze sobą, żeby wypracowywać
10: no
11: jeden jednolity
10: program. Jakie są fora, skoro nie można organizować stowarzyszeń?
11: Fora są zorganizowane w ramach struktur wewnętrznych Prawa i Sprawiedliwości.
10: Czyli możesz mieć takie zdanie pod warunkiem, że będzie takim samym zdaniem jak zdanie partii.
11: Panie, przepraszam, no jest na przykład Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości, jest Prezydium Komitetu Politycznego. Pan premier Mateusz Morawiecki świadomie zrezygnował z uczestnictwa w tych gremiach, obraził się, powiedział, że nie będzie na te obrady przychodził, a z drugiej strony buduje sobie swoją płaszczyznę do tego, aby tam realizować swoje ambicje. No, znaczy to jest coś, co jest niespotykane, dziwne i trudne do zaakceptowania, niemożliwe do zaakceptowania. Stąd taka decyzja pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, bo jak mówię, mamy cel główny, a tym głównym celem jest wygrać wybory i odsunąć od władzy w Polsce ekipę 13 grudnia, odsunąć Tuska, to musimy iść do tych wyborów w sposób uporządkowany, zdyscyplinowany, z jednym przekazem, z jednym programem, a nie z kakofonią.
10: Zdradził ideały Prawa i Sprawiedliwości.
11: Panie doktorze, ja nie będę tutaj formułował tego typu poglądów.
10: Ale
11: czytał
10: pan chociażby wpis Rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, gdzie mówi o wrogach chociażby.
11: Ja nie chcę podnosić temperatury sporu dzisiaj, bo to jest nam niepotrzebne, ani niepotrzebnych słów generować w przestrzeni publicznej, które wykorzystują nasi przeciwnicy polityczni. Dzisiaj jest czas na podjęcie odpowiedzialnej decyzji za Polskę. Trzeba tą decyzję podjąć i mam nadzieję, że pan premier dzisiaj przyjdzie do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego z takim mocnym komunikatem, że wycofuje się ze swoich niedobrych działań, które rozbijają jedność Prawa i Sprawiedliwości i niweczą naszą szansę na skuteczność.
10: Tak mówi Jacek Sasin, były wicepremier Prawa i Sprawiedliwości. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale kontynuujemy nasze spotkanie w radiu RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych.
2: Dziękujemy. To będzie spotkanie ostatniej szansy dla Mateusza Morawieckiego.
3: Tak, przed momentem o dzisiejszym spotkaniu byłego premiera z prezesem Jarosławem Kaczyńskim mówił Jacek Sasin, poseł PiS.
2: Rozmowa Piotra Saraka trwa w sieci, polecamy.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Kto Magica ma, u tego Magic trata ta.
14: Tak, i la la la.
1: I la la la, nawet la la la. No.
14: A wy zostawiacie mi czasami kody w SMS-ach pod 3322 i na przykład dzisiaj też taki dostałam 64918. I ja wiem, że to oznacza miejscowość Lotyń w województwie wielkopolskim i że to jest kod pocztowy. I tam też w ciągu dnia będzie dzisiaj deszczowo, około 20 deszcz się skończy i być może Lotyń ominie dzisiaj burza albo będzie trwała krótko, ale deszcz w Wielkopolsce pojawi się na pewno.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: SMS przyszedł, tego radia nie da się słuchać, głos niewyraźny, uszy...

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Z pożarów w Warszawie możecie zobaczyć na rmf24.pl. Mam nadzieję, że to będzie spotkanie ostatniej szansy dla Mateusza Morawieckiego, by zawrócić z obranej drogi.
1: Mówił w RMF FM Jacek Sasin, poseł PiS-u, o spotkaniu Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem, które jest zaplanowane dziś w południe.
2: Wchodzimy już w decydującą fazę walki o zwycięstwo, o odsunięcie od władzy ekipy Donalda Tuska.
3: I dzisiaj, jest jeszcze ponad rok.
2: No, panie doktorze, rok w polityce naprawdę to nie jest dużo, to jest bardzo mało. My musimy dzisiaj skoncentrować wszystkie nasze siły na pracy właśnie w tym zakresie i nie możemy się dłużej... Nie możemy się dłużej zajmować sytuacją wewnętrzną. Trzeba uporządkować wojsko, żeby wygrać bitwę. To jest oczywiste.
3: To jest oczywiste.
2: Panie doktorze, mówię to oczywiście przenosi.
0: Cała rozmowa Piotra Salaka z Jackiem Sasinem jest na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Raków i GKS rozpoczynają eliminację Ligi Konferencji.
1: Fakty sportowe RMF FM. Od futbolu rozpoczyna Patryk Serwański. Witamy.
8: Dzień dobry. Raków Częstochowa to w ostatnich latach etatowy pucharowicz. GKS Katowice za to wraca do Europy po 23 latach. Rywale naszych drużyn na pewno do pokonania. Raków zaczyna dwumecz z maltańską drużyną FC Valletta u siebie. Gieksa będzie rywalizować na Słowacji z MSK Żilina.
9: Dojechaliśmy do Europy. No, to jest rzecz wyjątkowa i bardzo się z tego cieszę. Jestem dumny z zespołu, z klubu, ze wszystkich i czekam z niecierpliwością. Z takim samym ekscytowaniem jak w tym 2011 roku. To się nie zmieniło.
8: Tak mówił trener Rafał Góra, który dokładnie 15 lat temu zadebiutował w roli trenera GKS-u. Katarzyna Kawa postraszyła znaną rywalkę na turnieju tenisowym w Hamburgu. W pierwszej rundzie spotkała się z Paulą Badosą, która w przeszłości była nawet wiceliderką rankingu WTA. Jej karierę zatrzymały kontuzje. Hiszpanka jest obecnie 93. rakietą świata. Wygrała z Kawą 7-5, 6-4. Jasper Philipsen wygrał z kolei 17. etap Tour de France. Do mety dojechała wspólnie duża grupa kolarzy, a Belg popisał się najlepszym finiszem. Na początkowe etapy pierwsze 12 dni były po prostu fatalne. Nie potrafiłem odnaleźć właściwego rytmu ani tego czucia, na które liczyłem, a jednak na 17 etapie udało się odnieść zwycięstwo. To sukces przede wszystkim dla zespołu, który nieustannie we mnie wierzył, mówił Belek. Najbliższe 3 dni to 3 górskie etapy, które zadecydują o tym, kto wygra wyścig. Karty rozdaje Tadej Pogacar. Rywale muszą liczyć na słabszy dzień Słoweńca. Jego przewaga w klasyfikacji generalnej jest potężna, ponad 4,5 minuty nad wiceliderem Remco Evenepoelem. A po operacji jest już Jonas Vingegaard. On złamał obojczyk na 15 etapie. Poszło dobrze, zrobili co musieli, to nie była najbardziej skomplikowana operacja, jaką można sobie wyobrazić, powiedział Mark Reef, dyrektor sportowy drużyny, w której jeździ duński kolarz.
5: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Znowu jestem SMS. Pogodynka super, panowie łysi za długo byli na słońcu do kalibracji.
11: Jakim słońcu? Przecież nie ma słońca.
10: Pogodynka super, posłuchajmy.
11: Ja to wiem, takie różne tajemnice od naszych słuchaczy. No. Na przykład, że w Bartongu, w warmińsko-mazurskim, w ten weekend szykuje się weselicho i to pod chmurką. Na szczęście w weekend na Warmii i Mazurach na razie nie zapowiada się deszcz, a wręcz przeciwnie. Będzie bardzo ładnie, nawet 27 stopni. Natomiast dzisiaj deszcze i burze zapowiadają się tam od rana do wieczora.
10: To w takim razie dla wszystkich, którym burze i deszcze doskwierają.
12: RMF Relax. Chwila wytchnienia.

0: Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: FM przy mikrofonach Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński.
2: Strażacy uspokajają po pożarze na warszawskim Targówku.
3: Nie wykryto niebezpiecznych substancji w powietrzu.
2: Najnowsze informacje w relacji reportera RMF FM, który jest na miejscu.
3: Mateusz Morawiecki ma jeszcze czas na opamiętanie, mówił poseł PiSu Jacek Sasin, gość porannej rozmowy w RMF FM.
2: Dziś w samo południe przy Nowogrodzkiej spotkanie prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim.
3: W faktach zajrzymy też do bazy harcerskiej koło Wadowic w Małopolsce. Nie ma trujących substancji w powietrzu po pożarze salonu samochodowego i warsztatu na warszawskim Targówku.
2: Nie było też potrzeby ewakuacji okolicznych mieszkańców, mówią RMF FM strażacy. Ogień pojawił się wcześniej rano. Objął zabudowanie o powierzchni około 3,5 tysiąca metrów kwadratowych.
3: W faktach nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Co teraz dzieje się na miejscu?
4: Wciąż pracuje tu blisko 40 zastępów straży. Funkcjonariusze dogaszają to, co zostało z hal. Jak mówi Łukasz Wujek ze Straży Pożarnej, te działania jeszcze potrwają.
5: Na razie strażacy przegrzebują, dogaszają ten pożar. Brak jeszcze informacji o lokalizacji. Ile może potrwać, nie jestem w stanie teraz powiedzieć. Kilka godzin na pewno.
4: Pożar całkowicie strawił halę o powierzchni 80 na ponad 30 metrów. Spaliło się wszystko, co było wewnątrz, a także kilka samochodów na zewnątrz. Strażacy nad ranem dostali zawiadomienie o pożarze warsztatu.
5: Po dojeździe okazało się, że wraz z warsztatem objętym pożarem jest salon samochodowy.
4: No, a jak widzę, dym z nadspalonych hal już całkowicie zniknął.
2: Zdjęcia i filmy z pożaru w Warszawie możecie zobaczyć na rmf24.pl.
3: Mateusz Morawiecki ma jeszcze czas na opamiętanie, mówił w porannej rozmowie w RMF FM poseł PiSu Jacek Sasin.
2: Przypomnijmy, w samo południe w siedzibie partii przy Nowogrodzkiej zaplanowano spotkanie, jak mówią politycy PiSu, ostatniej szansy. Jarosław Kaczyński będzie rozmawiał z Mateuszem Morawieckim.
3: W porannych faktach ponownie dziś reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
6: Witam.
3: Witamy, Kacprze. Czy kompromis jest blisko?
6: Według moich informacji nikt nie zamierza ustąpić ze swojego stanowiska. Morawiecki i jego ludzie chcą nadal tworzyć stowarzyszenie, a pozostała część PiSu nie wyobraża sobie funkcjonowania Rozwój Plus wewnątrz partii.
7: Niezłożenie oświadczenia i tkwienie w stowarzyszeniu Rozwój Plus oznacza rezygnację z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości,
8: ale
7: nie wyrzucenie. Rezygnację. Rezygnacja z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości jest jednoznaczna z deklaracją wystąpienia z klubu.
6: Mówił gość porannej rozmowy w RMF FM Jacek Sasin. My PiSu nie chcemy opuszczać, podkreśla z kolei Ryszard Terlecki.
9: Ale liczymy się z tym, że PiS może nas opuścić.
6: Ultimatum Jarosława Kaczyńskiego dla członków Stowarzyszenia Rozwój Plus mija o północy.
2: W RMF FM zatem sprawdzajcie fakty.
3: Kolizja dwóch samochodów osobowych na obwodnicy Trójmiasta w pobliżu Matarni.
2: Utrudnienia są pomiędzy węzłami Gdańsk-Lotnisko, Gdańsk-Owczarnia.
3: Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdyni.
10: Prosto z wakacji. Fakty RMF FM.
3: Śpią w namiotach, pełnią warty, pomagają w kuchni czasu, na wpatrywanie się w ekran telefonu jest naprawdę niewiele. I to na pewno jedna z wielu zalet. Spędzanie wakacji w taki sposób.
2: W porannych faktach ponownie baza harcerska w Stryszowie koło Wadowic w Małopolsce. Łączymy się z naszym wozem satelitarnym i Maciejem Sołtysem. Maćku, jestem. Powinnam powiedzieć chyba czuwaj, prawda?
11: Tak, jak najbardziej, czuwaj.
2: Czuwaj w takim razie. Jak wygląda o poranku to obozowe życie?
11: Pobudka była kilka minut po siódmej, potem przywitanie dnia i rozgrzewka, no i czas na poranną toaletę. Za nami też apel i meldunki wszystkich zastępów.
12: Na moją komendę baczność! Spocznij! Zastępowi przygotują zastępy do apelu.
13: Czuwaj ruchu obożny, zastępowy melduje zastęp dzikie dziki na apelu porannym. Stan sprawdzony z ważny 6+1.
14: Druhny i trowie, czuwaj!
15: Czuwaj!
11: Teraz ten obóz tętni już życiem. Jak widzę, tuż obok mnie harcerze zasiedli do śniadania. Wszyscy śpią w namiotach. Obok mamy jednak murowany budynek, który służy za kuchnię, a w razie potrzeby za miejsce schronienia. Codziennie też kadra obozu jest w kontakcie ze służbami w zakresie alertów pogodowych. Z bazy chówca ziemi wadowickiej w Stryszowie w Małopolsce, Maciej Sołtys.
2: Maćku, no czuwaj, miałeś powiedzieć na koniec,
11: czuwaj,
2: prawda? Pozdrawiamy. Te dzikie dziki nas tu z Tomaszem zaintrygowały bardzo.
3: My będziemy oczywiście czuwać i w kolejnych faktach usłyszymy tak. Się o 10:00. Bądźcie blisko.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
16: Trzy słowa powiem. Trzy.
8: Magic Karwat Marek.
15: O, to faktycznie były trzy. Jeszcze czwarte pogoda. No i są sprawy ważne i ważniejsze. Mateusz napisał pod 3322, że musi sianko posprzątać i to konkretnie sianko w Tarnawie Rzepińskiej. To jest województwo lubuskie, zwykle najcieplejsze i dzisiaj też tam całkiem okej, nawet 20 stopni. I faktycznie deszcz w Tarnawie Rzepińskiej popada, ale nie aż tak bardzo, a jeśli chodzi o to sianko, to zostawiłabym to na jutro, bo w Lubuskiem jutro padać nie będzie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
8: Karwat Marek i dystrybutor marki. To coś was jakoś łączy?
0: RMF Relax. Chwila wytchnienia.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF On gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM. Ewa Kwaśna i Tomasz Waryński przy mikrofonach. Zapraszamy.
2: Jesteśmy i zapraszamy. I na początek Mysłowice i protest pracowników zakładu oczyszczania miasta.
3: Źle się dzieje. Nie są przestrzegane przepisy BHP.
4: Posłuchajcie, czego się domagają.
2: Synoptycy znowu ostrzegają.
4: Burze, silny wiatr i grad w większości kraju.
2: Amerykański bombowiec B-1 miał zaatakować cele irańskiego korpusu strażników rewolucji.
4: Teraz Donald Trump grozi zbombardowaniem irańskich mostów i elektrowni. Pikieta pracowników zakładu oczyszczania miasta w Mysłowicach.
2: Domagają się m.in. podwyżek oraz przestrzegania praw pracowniczych. Na ręce władz miejskich złożono petycję w tej sprawie.
5: Wyjdźcie zimą do tych ludzi, jak w mrozie, odświeżając...
6: Dzisiaj walczymy o równe traktowanie pracowników, o niezastraszanie załogi, bo to jest nagminne... W tym akurat zakładzie.
3: Wie pan co, źle się dzieje. Nie są przestrzegane przepisy BHP. Próbowaliśmy ośrodki czystości, wystąpiliśmy do pracodawcy o jakieś dodatkowe ubrania dla tych pracowników. No, dzieją się tam cuda. Dzieją się cuda i są ewidentne naciski na pracowników wywierane.
7: Jak ludzie wychodzą na ulicę, to już musi być desperacja?
8: Tak, musi być desperacja niestety. Pani prezes prosiła o pół roku spokoju, miała półtora, żeby zrobić porządek z tym. Nic się nie działo.
4: Na manifestacji przed Urzędem Miejskim w Mysłowicach był reporter RMF FM Marcin Buczek. Synoptycy ostrzegają przed burzami.
2: Alerty pierwszego stopnia obowiązują dzisiaj w 14 województwach, m.in. na Mazowszu, Podlasiu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Małopolsce, na Śląsku oraz na Warmii i Mazurach.
4: Burzom mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu, porywy wiatru do 65 km na godzinę i lokalnie grad.
2: Dla części Pomorza, Kujaw i Wielkopolski wydano dodatkowe ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami.
4: I tam może spaść nawet do 40 litrów wody na metr kwadratowy.
2: To fakty w RMF FM. Unijni ambasadorowie uzgodnili wstępnie 21 pakiet sankcji wobec Rosji.
4: Przewiduje on m.in. zamrożenie na rok limitu ceny rosyjskiej ropy transportowanej drogą morską. Baryłka nie będzie mogła kosztować więcej niż $44.10.
2: Unia chce w ten sposób ograniczyć dochody Kremla.
4: Amerykanie użyli bombowca dalekiego zasięgu B-1 do ataku na irańskie cele Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, twierdzi portal Axios, powołując się na źródła w Białym Domu.
2: Jak zaznaczono, USA użyły go po raz pierwszy od wznowienia walk z Iranem.
4: B-1 miał wystartować z bazy lotniczej w Wielkiej Brytanii. Może lecieć z ponaddźwiękową prędkością na małej wysokości.
2: Prezydent USA Donald Trump grozi zbombardowaniem irańskich mostów i elektrowni, m.in. w Teheranie, jeśli Iran nadal będzie atakował statki w cieśninie Ormus, informuje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
9: Irańskie media państwowe podały, że eksplozję słychać było na wybrzeżu Iranu nad Zatoką Omańską w pobliżu cieśniny Ormus. Iran odpowiedział, armia Kuwejtu poinformowała, że przechwyciła drony wystrzelone z Iranu, prawdopodobnie w stronę amerykańskich baz. Donald Trump zapowiedział, że za każdy zaatakowany przez Iran statek w cieśninie Ormus amerykańskie siły zniszczą irański most albo elektrownię, w tym znajdujące się w Teheranie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
10: Najnowsze odkrycia naukowe w faktach RMF FM.
2: Naukowcy z Uniwersytetu Otago w Nowej Zelandii dokonali przełomowego odkrycia, które pokazuje, jak mózg matki przystosowuje się do opieki nad noworodkiem.
11: Okazuje się, że kluczową rolę odgrywa hormon prolaktyna.
4: Te doniesienia przenosi Grzegorz Jasiński.
11: Dzień dobry.
4: Grzegorzu, to jak to działa?
11: Okazuje się, że za sprawą prolaktyny kontakt z dzieckiem staje się dla matki nie tylko obowiązkiem, ale też źródłem satysfakcji i przyjemności. Badania prowadzono, tu nie ma niespodzianki, na myszach. Pokazano, że w momencie kontaktu matki z młodymi aktywuje się specyficzny szlak nerwowy z obszaru mózgu odpowiedzialnego za odbiór hormonów do centrum nagrody, które odpowiada za wydzielanie dopaminy, neuroprzekaźnika wywołującego uczucie przyjemności. Ten szlak uruchamia właśnie prolaktyna, hormon znany dotychczas głównie z roli w produkcji mleka. Gdy pobudzano ten szlak u samic, które nigdy nie miały potomstwa, zaczynały wykazywać zachowania macierzyńskie. Gdy blokowano go u matek, nie wykazywały naturalnej troski o młode. Ta wiedza może teraz choćby pomóc leczyć zaburzenia nastroju, które dotykają kobiety w okresie okołoporodowym.
2: Grzegorz Jasiński, dziękujemy za te doniesienia ze świata nauki, a z najnowszymi faktami w RMF FM wracamy punktualnie o 11.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Trzynastka w Łodzi na termometrach teraz, maksymalnie 18 stopni mamy.
0: Słuchacie RMF Relax.

Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszają Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński.
2: 9 nieletnich pod lupą Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
3: Mieli oferować w sieci usługi hakerskie. W faktach ustalenie reportera RMF FM.
2: Po blisko 20 latach zapadł prawomocny wyrok w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry.
3: Złe wieści dla kierowców.
2: Kolejna eskalacja na Bliskim Wschodzie winduje ceny ropy.
3: A w faktach kulturalnych RMF FM sen nocy letniej w plenerze.
4: Nie dość, że bajka, to jeszcze te kostiumy, przebiórki. Dużo radości.
2: Wybiła 11. Na początek szokujące informacje. Grupa dzieci oferowała w internecie usługi w postaci przeprowadzania cyberataków.
3: Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości ustalili personalia 9 zamieszanych w ten proceder dzieci, z których najmłodsze ma 12 lat.
2: Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Co dzieje się z tymi młodymi ludźmi?
5: Zajmie się nimi teraz sąd rodzinny. On zbada, za co konkretnie powinni odpowiedzieć małoletni w wieku od 12 do 16 lat. Czy tylko oferowanie pomocy w przeprowadzaniu cyberataków, czy może także za przeprowadzanie takich akcji. Policjanci z CBZC ustalili jedynie tożsamość tych dzieci, zabezpieczyli 13 komputerów, 9 telefonów komórkowych i nośniki danych, które będą teraz poddane analizom. Małoletni wpadli, bo w sieci promowali swoje usługi i narzędzia umożliwiające przeprowadzenie cyberataków. Za te usługi oczekiwali wynagrodzenia.
3: Sąd Okręgowy w Krakowie prawomocnie zakończył trwającą niemal 20 lat sprawę śmierci Jerzego Ziobry, ojca byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.
2: Utrzymał w mocy wyrok uniewinniający 3 lekarzy oskarżonych o błędy w leczeniu. Wobec 4 medyka uchylił wyrok, ale jednocześnie umorzył postępowanie z powodu przedawnienia.
3: Co istotne, uniewinnienia domagała się również prokuratura, uznając, że nie da się jednoznacznie wykazać błędów lekarzy.
2: A teraz uwaga kierowcy, wypadek na A1 w Kujawsko-Pomorskim pomiędzy węzłami Kowal i Kutno Północ.
3: Na wysokości Unisławic samochód wypadł z jezdni.
2: I tam trasa jest nieprzejezdna. Policja kieruje na objazd przez MOP Lubień Południe.
3: Ceny ropy szybują, to reakcja na spadające na Bliskim Wschodzie pociski.
2: W nocy Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejne ataki na Iran. Z kolei rebelianci Huti z Jemenu ostrzelali arabskie tankowce na Morzu Czerwonym.
3: To złe wiadomości dla kierowców. Giełdy surowców zareagowały podwyżkami.
2: W faktach dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, co widać na wykresach?
6: Słupki znów pną się w górę i to błyskawicznie. Baryłka ropy Brent jest już wyceniana na $98. To najwięcej od początku czerwca, ale wtedy obowiązywał pakiet CPN, więc ceny na stacjach paliw nie uderzyły w kieszenie kierowców aż tak mocno. Teraz coraz bardziej realne są ceny na poziomie około 8 zł za litr benzyny 95 i wyraźnie powyżej 8 zł za litr oleju napędowego. Na niepokoje na Bliskim Wschodzie reaguje też polska giełda. Indeks 20 najważniejszych spółek WIG20. Sesję rozpoczął od spadków, tylko kilka spółek jest na plusie. Większość z nich to firmy z sektora energetycznego.
7: Fakty na wakacje w RMF FM.
2: W Szczecinie przed katedrą Świętego Jakuba trwają ostatnie przygotowania do jednej z największych letnich imprez w mieście.
3: Jarmark Jakubowy przyciąga miłośników regionalnych smakołyków i rękodzieła. Łączymy się z wozem satelitarnym RMF FM i naszą reporterką Anną Pałamar. Witamy, Aniu.
8: Dzień dobry,
3: co
8: jestem.
3: Co tam będzie się działo?
8: Za niecałą godzinę wszystkie te stoiska wokół katedry zostaną otwarte, a jest ich sporo, bo w tym roku w jarmarku bierze udział ponad 300 wystawców. Teraz ozdabiają jeszcze drewniane domki, w których sprzedawać będą chleby, sery czy własnoręcznie robioną ceramikę. Z każdą chwilą na stołach pojawia się coraz więcej pyszności i pięknych przedmiotów.
9: Mamy serki dojrzewające, mamy oliwki, chałwy.
8: Wygląda to pysznie, a będzie tutaj pewnie cały stół zaraz zestawiony.
9: Oj tak, i mamy 2 stoiska, więc zapraszamy.
8: Widzę, że tutaj ostatnie przygotowania do jarmarku. Co państwo będą mieli? Tutaj.
10: To będzie rzeźba z drutu i z tkaniny.
11: Podpłomyki chlebowe, rogale świętego Jakuba, chlebek prosto z pieca, pieczone ziemniaczki z cacykami, z masełkiem czosnkowym i bułeczka z pieczarkami.
8: Jarmark rozpocznie się w południe i potrwa do niedzieli. Z placu Orła Białego w Szczecinie, Anna Pałamar.
2: A w faktach kulturalnych RMF FM sen nocy letniej w plenerze.
3: Zaprasza tak Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry.
12: Dzień dobry. Miłość, magia, muzyka na żywo i wieczór w niezwykłej scenerii ogrodów Zamku Królewskiego w Warszawie. Komedia Sen nocy letniej to premiera w ramach projektu Szekspir pod gwiazdami. W obsadzie m.in. Anita Sokołowska, Bartosz Bielenia i Grzegorz Małecki, który gra Oberona, króla elfów.
13: Do tej pory grywałem w polskiej czy zagranicznej klasyce. Natomiast tu to jest takie spełnienie marzeń z dzieciństwa, czyli jest od stóp do głów. Kraków, no taki spektakularny, przesadzony niemalże kostium, pióra wpięte we włosy. Czuję się po prostu jak dziecko grające w przedszkolnym przedstawieniu. I nie dość, że bajka, to jeszcze te kostiumy, przebiórki, dużo radości.
12: Komedię Szekspira można oglądać w plenerze do 19 sierpnia. Ponad 20 spektakli polskich i zagranicznych dla dzieci i dorosłych. Zaczął się Międzynarodowy Festiwal Teatralny Werteb. Do 2 sierpnia pojawi się w miejscowościach w Podlaskiem i w Lubelskiem, gdzie na co dzień nie ma teatru. Już jest zwiastun horroru Clayface o młodym, obiecującym aktorze, który po wypadku, by odzyskać dawną twarz, poddaje się eksperymentowi. Terapia kończy się sukcesem, ale ma koszmarne efekty uboczne. Premiera jesienią.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry, byle do lata, pod 3-3-2-2, ciekawe.
0: Polska polityka w radiu RMF 24.
15: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
16: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
17: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło guziki z mundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM Samo Południe zaprasza Anna Wachowska. Witamy.
2: Dzień dobry. Zapraszam. Na początek faktów ważne informacje dla kierowców z Kujawsko-Pomorskiego. Prezes partii oko w oko z byłym premierem w warszawskiej siedzibie PiSu. Dziś spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Będzie filmowa biografia jednego z najbardziej znanych raperów na świecie. Opowie o niej nasza dziennikarka z redakcji kulturalnej RMF FM. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 62 na odcinku Kruszwica-Radziejów w Kujawsko-Pomorskiem. W Chełmiczkach zdarzyły się dwa samochody osobowe i bus. Trasa jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Jest 3-miesięczny areszt dla nożownika z warszawskiego Powiśla. Chodzi o mężczyznę, który 3 dni temu w jednym z bloków poważnie zranił nożem swojego znajomego, a potem uciekł. Po kilku godzinach śródmiejscy policjanci zatrzymali go w okolicach Dworca Centralnego. Na linii faktów dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, o co jest podejrzany ten napastnik?
3: Po pierwsze, usłyszał zarzuty gruźb karalnych pozbawienia życia. Po drugie, rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. W ten sposób prokuratura potraktowała kłótnię w związku z rozliczeniami między oboma mężczyznami, podczas której jeden z mężczyzn z nożem domagał się pieniędzy. Kolejny zarzut dotyczy spowodowania uszkodzenia ciała. Podczas awantury napastnik zranił pokrzywdzonego w brzuch. Ten trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
2: To rozmowa w cztery oczy. W warszawskiej siedzibie Prawa i Sprawiedliwości powinno się rozpoczynać spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. W faktach witamy reportera RMF FM Kacpra Wróblewskiego, który jest na Nowogrodzkiej. Witaj, Kacprze.
4: Dzień dobry.
2: Czy politycy zabrali głos przed spotkaniem?
4: Do siedziby partii dotarł już Jarosław Kaczyński. Wydaje się, że Mateusz Morawiecki spóźnia się na spotkanie z prezesem PiSu. Prezesem, który do budynku przy Nowogrodzkiej wszedł tyłem, nie zabierając głosu. Przed południem aktywni byli z kolei politycy obydwu zwaśnionych frakcji. Europoseł Piotr Müller wprost podał nazwiska tych, którzy według niego chcą wypchnąć Mateusza Morawieckiego z PiSu.
5: No jest pewna grupa osób w Prawie i Sprawiedliwości, które tą intrygę próbują przeprowadzić. Myślę, że do takich trzech najważniejszych, chociaż pewnie jest trochę więcej osób, można spokojnie wymienić. Jest to Jacek Kurski, Jacek Sasin czy Patryk Jaki.
4: Wywołany do tablicy Jacek Sasin w porannej rozmowie w RMF FM mówił tak.
6: Ja traktuję tę sytuację, która dzisiaj jest, jako wojnę nerwów, jako taką próbę do końca realizowania przez Mateusza Morawieckiego i jego zwolenników tej ambicjonalnej agendy. A jest czas na opamiętanie.
4: Politycy PiSu, z którymi rozmawiałem, podkreślają, że jeśli rozmowa będzie krótka, wówczas trzeba zakładać scenariusz rozpadu partii. Z ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie Kacper Wróblewski.
2: Jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami. Monitorujemy alerty pogodowe. W faktach odwiedzamy dziś harcerski obóz w Stryszowie w Małopolsce. Uczymy naszych harcerzy, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, mówi podharcmistrzyni Karolina Kazek.
7: Na obozie mamy przeprowadzone już w pierwszych dniach 2-3 próbne ewakuacje. Zawsze przynajmniej jedna odbywa się w nocy, żebyśmy wiedzieli, jak sobie dzieciaki radzą, na kim trzeba się skupić, czy gdzieś trzeba pomóc bardziej zuchom. Mamy plecaki ewakuacyjne, w których znajduje się coś przeciwdeszczowego, coś ciepłego, jakaś bluza dodatkowa, woda i dokumenty, a także latarka, gdybyśmy musieli się ewakuować w nocy. Tak samo właśnie mamy też przygotowane apteczki, które doskonale stąd widać. Straż pożarna wysyła nam też dodatkowe alerty, jeśli by coś zmieniło się w ciągu dnia.
2: Drużyna harcerzy z Bochni na obozie koło Wadowic zostaje do niedzieli. W dzisiejszych faktach będziemy tam jeszcze wracać.
8: U fakty RMF FM. Będzie nowy film.
2: Powstaje film biograficzny, którego bohaterem będzie Snoop Dogg, raper, producent i aktor. Big Snoop Dogg. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Witamy, Kasiu. Kiedy film trafi do kin?
9: Jest data. 6 sierpnia 2027. Jesteście na to gotowi? Pyta Snoop Dogg w swoich mediach społecznościowych, potwierdzając datę premiery filmu o sobie. Reżyseruje Craig Brewer, a główną rolę zagra Jonathan Davis, który grał w hitowym serialu młodzieżowym Outer Banks. Film przypadnie do gustu nie tylko fanom rapu, bo muzyk działa przecież w różnych przestrzeniach popkultury.
2: A nawet sportu.
9: Nawet sportu, to prawda. Komentował letnie i zimowe Igrzyska Olimpijskie, był bohaterem licznych filmików, memów, prowadził program kulinarny, jest w czołówce show biznesu do dziś, pojawia się w filmach, w serialach, w reklamach, w świecie gier wideo. Każdy zna Snoop Dogga.
2: I o nim, i o filmie. Jeszcze więcej niebawem w radiu internetowym RMF24, a my w faktach słyszymy się o 13.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: A ja obiecałem lepsze informacje o pogodzie. No to powiem tak, dzisiaj najbardziej zimny i najbardziej deszczowy dzień tego tygodnia, co oznacza, że od jutra musi być lepiej i będzie. Jeszcze te przelotne deszcze pozostaną we wschodniej połowie kraju i tam 19-21 stopni, ale na zachodzie już 23 stopnie Celsjusza i mnóstwo słońca. Będą miejsca, gdzie prawie bezchmurnie i na pewno nie będzie padało.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Tu program Byle do lata, Daniel Dyk, witajcie.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Głośniej posłuchajmy razem faktów RMF FM. Zaprasza Anna Wachowska.
2: Przełom w śledztwie w sprawie śmierci 13-letniej Izabeli z Gdyni. Po niemal 15 latach od zbrodni sprawca został zatrzymany. Seria utrudnień na drogach. O uwagę prosimy kierowców z Pomorza i Małopolski. ORP Iskra zawinął do Szczecina. Turyści będą mogli wejść na pokład żaglowca polskiej marynarki wojennej. Piętnaście lat temu zgwałcił i zabił w Gdyni 13-letnią Izabelę. Przez te wszystkie lata pozostawał bezkarny. Do teraz. Sprawcę właśnie zatrzymali funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. 37-latek trafił do aresztu, grozi mu dożywocie. Fakty o 13 otwiera dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, jak wpadł podejrzany?
3: Policjanci i prokuratorzy po umorzeniu śledztwa w 2013 roku przez lata prowadzili żmudne działania. Przesłuchali ponad 950 świadków. Pobrali prawie 900 próbek DNA. Zlecono w tym czasie blisko 150 opinii, m.in. z dziedziny genetyki, medycyny sądowej czy daktyloskopii. Wykorzystano nowatorską metodę typowania genetycznego poprzez analizę pokrewieństwa w szerokich bazach danych. W ten sposób udało się wytypować potencjalnego sprawcę, na którego wskazywały także inne ustalenia. Zapadła decyzja o zatrzymaniu 37-latka, tak mówiła Anna Banaszewska z pomorskiej policji.
4: Pobrali od niego materiał biologiczny i przekazali do dwóch niezależnych instytucji w Gdańsku i Krakowie. Analizy porównawcze DNA potwierdziły pełną zgodność profilu podejrzanego z materiałem zabezpieczonym na ciele ofiary w 2011 roku.
3: Mężczyzna przyznał się do zarzutów, a głośne zabójstwo sprzed 15 lat poruszyło mieszkańców nie tylko Pomorza, ale i całej Polski. Ciało nastolatki późnym wieczorem matka znalazła 300 metrów od domu. Przyczyną śmierci było uduszenie.
2: O przełomie w śledztwie, o którym mówił Krzysztof, przeczytajcie na rmf24.pl. Samochód osobowy zderzył się z autobusem na drodze krajowej numer 55 w Pomorskiem. Do wypadku, w którym ranne zostały dwie osoby, doszło w Malborku. Trasa jest nieprzejezdna. Wyznaczono objazd drogami lokalnymi. Dwie osoby ucierpiały w wypadku na drodze krajowej numer 79 w Małopolsce. W Jaksicach, chodzi o trasę Kraków-Sandomierz, na łuku drogi zderzyły się dwa samochody osobowe. Trasa jest zablokowana. Służby kierują auta na objazd. Czy bakterie potrafią współpracować w obronie przed antybiotykami?
5: Wygląda na to, że tak. Naukowcy z Uniwersytetu w Washington ujawnili niepokojący mechanizm błyskawicznego rozwoju oporności u pacjentów z ciężkimi infekcjami płuc.
2: W studiu Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM.
5: Dzień dobry.
2: Na czym to polegało?
5: Dotąd wydawało się, że oporność pojawia się stopniowo w wyniku nagromadzenia mutacji w genomie bakterii. To daje lekarzom jakieś szanse, na przykład na zmianę terapii. Jednak u części pacjentów z mukowiscydozą tuż po rozpoczęciu leczenia antybiotykami oporność bakterii wzrastała nawet 10 tysięcy razy i to w ciągu zaledwie kilku dni. W dawniejszych badaniach stwierdzono, że te groźne bakterie nabyły fragmenty DNA, tak zwane plazmidy, zawierające geny oporności na antybiotyki od innych bakterii środowiskowych, które normalnie uznawane są za niegroźne. Najwyraźniej w walce z groźnymi zakażeniami trzeba będzie tych nieoczekiwanych sprzymierzeńców uwzględniać.
6: Tym żyje Szczecin.
2: U stóp wałów Chrobrego w Szczecinie zatumował żaglowiec ORP Iskra. Jeszcze dziś będzie można wejść na pokład i obejrzeć jednostkę z bliska. Na wałach Chrobrego zaparkował żółto-niebieski wóz satelitarny RMF FM. Na linii nasza reporterka Anna Pałamar. Witamy, Aniu. Co to jest za okręt?
7: To jeden z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych okrętów szkolnych marynarki wojennej. Moment wpłynięcia okrętu do Szczecina obserwowało wielu mieszkańców i turystów. Mówili mi, że warto było na niego czekać.
8: Robi wrażenie.
7: Podoba ci się okręt? Spory, co?
9: No, taki biały, ma flagę Polski. Fajny.
7: Będzie można go zwiedzać później, będziesz chciał?
9: Tak, chyba tak.
7: Dużo czerwonych lin.
9: No, tak.
10: Ale fajny, nie?
7: Fajny, fajny.
10: No, polski, prawda? Nasz polski, taka no. Duma.
7: Flaga pięknie tutaj powiewa pod słońce.
10: Tak.
7: Po południu jeszcze na pokład będzie można wejść.
10: No właśnie, chyba przyjdę.
7: Iskrę będzie można zwiedzać dziś od 14 do 18, a także jutro. Żaglowiec zostanie w Szczecinie do sobotniego poranka. Z bulwaru Chrobrego Anna Pałamar.
2: W faktach za godzinę zajrzymy do Katowic, powiemy, gdzie latem spędzają wolny czas mieszkańcy. Teraz zdradzę tylko, że to...
11: tak zwane sztowojery. Sztowojery, czyli stawy.
2: Zapraszam na fakty o 14.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Właśnie, wolny czas, tak się mówi. Chyba nigdzie tak czas szybko nie ucieka jak na urlopie.
0: Słuchacie RMF Relax.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Dania faktów w RMF FM. Ma je dla nas Anna Wachowska.
2: Prokuratura chce uchylenia immunitetów dwóch posłów, Łukasza Mejzy i Michała Wosia. Od tej informacji rozpoczniemy fakty o 14. Rozbił się helikopter czeskiej armii, zginęła jedna osoba. W naszym wakacyjnym cyklu pod nazwą Gdzie chodzą lokalsi? Dziś magiczne miejsca w Katowicach. Prokuratura skierowała do Sejmu wnioski o uchylenie immunitetów posłów Łukasza Mejzy i Michała Wosia. Śledczy chcą im postawić kolejne zarzuty. Fakty o 14 otwiera dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, o jakie czyny chodzi tym razem?
3: Łukaszowi Mejzie prokuratorzy chcą postawić zarzuty oszustwa, poświadczenia nieprawdy w dokumentach i wyłudzenia dotacji przy organizowaniu szkoleń przez prowadzoną przez niego 6 lat temu firmę. Mejza miał w porozumieniu z inną osobą doprowadzić do niekorzystnego zarządzania środkami finansującej te działalności agencji na szkodę w wysokości ponad 100 tysięcy złotych. W sprawie Michała Wosia prokuratura wnosi zaś do Sejmu o wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Wcześniej Woś zgodził się na uchylenie mu immunitetu w sprawie nieprawidłowości w nadzorze nad służbą więzienną, kiedy był wiceministrem sprawiedliwości. Prokurator czterokrotnie wzywał Michała Wosia do osobistego stawiennictwa celem przedstawienia mu zarzutów. Poseł jednak nie stawił się na żadne z tych wezwań, a analiza jego zachowania zdaniem śledczych wskazuje na świadome i celowe utrudnianie biegu postępowania. Oba wnioski o uchylenie immunitetów zostały dziś przekazane marszałkowi Sejmu.
2: Uwaga kierowcy, zablokowana jest droga krajowa nr 28 w Małopolsce. W Mordarce chodzi o odcinek Limanowa Nowy Sącz. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. W wypadku ucierpiała jedna osoba. Helikopter czeskiej armii rozbił się w bazie wojskowej na wschodzie kraju. Na pokładzie maszyny było 5 żołnierzy. Co najmniej jedna osoba zginęła. Polskie wojsko uruchamia nowy program dronowy Perun. Rząd właśnie przeznaczył na niego 753 miliony złotych. Łączymy się z dziennikarzem RMF FM Krzysztofem.
4: Witam, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Krzysztofie. Na czym ten program ma polegać?
4: Na tym, że Ministerstwa Nauki i Obrony oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju mają razem z uczelniami rozwijać polski system dronowy i przede wszystkim wykorzystanie sztucznej inteligencji w tych dronach. Chodzi o to, żeby stworzyć system maszyn, które automatycznie, a czasem bez kontroli człowieka, będą strzec polskiego terytorium oraz wspierać naszych żołnierzy.
5: Każdy nowo wstępujący żołnierz będzie przechodził takie szkolenie, które umożliwi zastosowanie dronów odpowiednich do ich kompetencji.
4: Zapowiada wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Będą drony indywidualnego wyposażenia i te kosztujące miliony dolarów. Będą drony, które użyjemy tylko raz, drony kamikadze, i takie, które będziemy używać wielokrotnie.
4: Mówi wicepremier, na razie nie podaje jednak dat.
6: Fakty z bliska.
2: Gdzie chodzą lokalsi? W naszym wakacyjnym cyklu pytamy dziś o to w Katowicach. Lokalsi chodzą tam na ształwajery. To część katowickiego parku leśnego, naturalnie przechodząca w las. Ształwajery nazywane są także Doliną Trzech Stawów i powstały w wyniku działalności górniczej.
7: Te stawy, które teraz oglądamy, powstały po pierwsze na skutek wydobycia piasku bądź gliny. Też pod parkiem był wybierany, jest wybierany węgiel, więc powodowało to posiadanie terenu. Park jako teren rekreacyjny został zagospodarowywany przez miasto dopiero w latach 60. 70.
8: Czyli wcześniej to była dzika zielona przestrzeń.
7: Dokładnie, dzika zielona przestrzeń, tak zwane ształwajery. Ształwajery, czyli stawy.
8: Ile jest tych stawów?
7: A pomimo tego, że mówimy tu o Dolinie Trzech Stawów, tych stawów mamy dużo więcej. Myślę, że nazwa, która powstała, odnosiła się do tych takich największych stawów, czyli stawu kąpielowego, kajakowego i stawu Łąka.
2: Z Małgorzatą Żydek-Piątek z katowickiego parku leśnego rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek. O tym, co lokalsi robią na ształwajerach, powiedzą oni sami. Jeszcze dziś w popołudniowych faktach.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: I teraz pewnie wielu słuchaczy ma takie: o, przecież ja przejeżdżałem koło Trzech Stawów w Katowicach.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: telefon w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, platino, chill out, relaks i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Że prawie godzina 15 w studiu faktów. Ponownie Anna Wachowska.
2: Melduje się. W Jeleniej Górze zatrzymano podejrzewanego o pozostawienie niewybuchu w koszu na śmieci w centrum miasta. Informacje w tej sprawie zebrała reporterka RMF FM. Połączymy się z nią na początek. Prosimy o uwagę kierowców. Są utrudnienia w Kujawsko-Pomorskiem i na Mazowszu. Żaglowiec ORP Iskra dotarł do Szczecina. Turyści zachwyceni. Zatrzymany został mężczyzna, który miał pozostawić niewybuch w koszu na śmieci przy galerii handlowej w Jeleniej Górze. Fakty w tej sprawie zebrała dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, jakie zarzuty grożą mężczyźnie?
3: 34-latek może usłyszeć zarzut sprowadzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób, za co grozi kara nawet 10 lat więzienia. Jego kolega wciąż jest poszukiwany. Dzięki monitoringowi policjanci ustalili, że mężczyźni porzucili w okolicy galerii dwa niewybuchy. Jeden w koszu na śmieci, a drugi w pobliskich zaroślach. Zauważył je przypadkowy przechodzień. Według wstępnych ustaleń to miny przeciwpiechotne. Sytuacja była bardzo niebezpieczna. Z galerii pobliskich domów ewakuowano blisko 170 osób. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
2: Utrudnienia na trasie S5 w Kujawsko-Pomorskim w miejscowości Kruszyn Krajeński między węzłami Rynarzewo i Bydgoszcz-Błonie. Zderzyły się dwie ciężarówki i samochód osobowy. Jezdnia w kierunku Gdańska jest zablokowana. Kolizja dwóch samochodów osobowych na drodze krajowej nr 92 na Mazowszu. Doszło do niej w pobliżu miejscowości Bramki. Chodzi o odcinek Warszawa-Sochaczew. Zablokowany jest pas w kierunku Sochaczewa. Do Warszawy przyjechali przedstawiciele Polonii z całego świata. W stolicy ruszyła druga edycja Polonia Camp.
4: Dzisiaj zaczynamy od zwiedzania Warszawy, poznawania Polski także przez zajęcia językowe i też poznawania przede wszystkim siebie, czyli tych osób, które tutaj do nas przyjechały. To grupa licząca prawie 1500 osób.
5: Na twarzach uczestników Polonii Camp widać uśmiechy, widać taką też pewnie ekscytację.
4: Mamy osoby, które po raz pierwszy przyjechały do Polski i myślę, że dla nich to jest największa ekscytacja i przyciąga ich właśnie to, że mogą tutaj w gronie innych młodych osób z całego świata poznać też ten kraj przodków, który z jakiegoś względu do tej pory nie był im tak blisko znany.
2: Mówiła współorganizatorka Polonia Camp 2026 Małgorzata Kopka-Piątek z Instytutu Spraw Publicznych. Rozmawiał z nią reporter RMF FM Jakub Rybski. Po 23 latach GKS Katowice wraca do europejskich rozgrywek. Dziś w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji zagra ze słowackim klubem MSK Żilina. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM w faktach. Patryku, kibice liczą, że występy w Europie potoczą się lepiej niż w 2003 roku.
6: No wtedy GKS walczył w Pucharze UEFA, to był dwumecz z cementarnicą Skopje. Na wyjeździe remis 0-0, w Katowicach 1-1, no i Gieksa niespodziewanie odpadła. Wtedy to była piłkarska sensacja. Wielka porcja wstydu, katastrofa. Takie tytuły opisywały mecz GKS-u. Teraz w Katowicach nastroje są bojowe i jest też świadomość, że z klubem z Żyliny można powalczyć.
7: Czuć te emocje, czuć ten zapach czegoś naprawdę fajnego i wielkiego. I mam nadzieję, że po prostu podołamy w tym meczu.
6: Tak mówił kapitan zespołu Arkadiusz Jędrych. Wyjazdowy mecz GKS-u o 20:30, dwie godziny wcześniej u siebie z FC Valettą z Malty zagra Raków Częstochowa.
8: Lato pełne faktów RMF FM.
2: Pierwsi zwiedzający są już na pokładzie okrętu ORP Iskra, który zacumował dziś w Szczecinie. Okręt szkolny Marynarki Wojennej pozostanie tam do soboty. Przy bulwarze Chrobrego jest też wóz satelitarny RMF FM i nasza reporterka Anna Połamar. Dzień dobry, Aniu. Powiedz, czy przyszło dużo osób?
9: Tak, jeszcze zanim załoga zaczęła wpuszczać na pokład, utworzyła się kolejka. Zwiedzanie Iskry jest dużą atrakcją, zwłaszcza dla najmłodszych. Dzieci, z którymi rozmawiałam, mówiły, że wrażenie robi ster i setki czerwonych lin na pokładzie.
10: Byłyście kiedyś na takim statku?
11: Nie.
10: Fajny?
11: Tak.
10: A co ci się podoba?
11: Ster.
10: Ster? Super. I dużo tych lin chyba tutaj, co? Czerwonych?
11: Tak.
10: Słuchaj, przypadkiem się dowiedzieliśmy, że jest.
11: Ale co, fajnie było przyjść?
10: Fajnie, polecamy.
11: Dzieci zadowolone?
10: Tak. Szkoda, że do środka nie można jeszcze tam te kajuty pozwiązać, ale chronią swoją prywatność, nie dziwię się.
11: Podoba się Państwu okręt?
12: Bardzo ładnie, OFP Iskra, jasne.
9: Przypomnę, dziś okręt można bezpłatnie zwiedzać do godziny 18, jutro od 10 do 18. Kolejna okazja w połowie sierpnia podczas imprezy Żagle 2026 z Bulwarów Chrobrego, Anna Pałamar.
2: A kolejna okazja, by posłuchać aktualnych faktów w RMF FM już o 16. Powiemy, do czego może się przydać niepewność w pracy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Od jutra już trochę lepiej, trochę ładniej i na pewno Mateusz Oberchał chciałby, żebym powiedział o prognozie pogody na niedzielę, prawda?
13: Bardzo bym chciał, tak. Stegna możesz tam sobie wklikać.
1: Słuchajcie.
13: Ja zaspoileruję, to ma być podobno jeden z cieplejszych w ogóle dni ostatnio w Stegnie.
1: 31 w ogóle będzie w Warszawie, może coś zacznijmy pięknego, od tego. No. 30 w Łodzi, Kielcach, Krakowie, Rzeszowie, 29 w większość regionów. Stegny też bardzo ciepłe.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Lepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Witam.
2: Na zegarach już prawie 16, posłuchajmy.
1: Rozmowy ostatniej szansy na Nowogrodzkiej. Zakończyło się spotkanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Po interwencji RMF FM Ministerstwo Edukacji wstrzymuje decyzję o zamknięciu domów czasów dziecięcych. Pod lupą naukowców niepewność w pracy i satysfakcja zawodowa. Trzy godziny trwała rozmowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Tematem spotkania – wewnętrzny spór w partii. Przenosimy się przed siedzibę PiSu na Nowogrodzką w Warszawie. Jest tam reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Witamy.
3: Witam.
1: Kacprze, to czym zakończyły się rozmowy?
3: No po tych trzech godzinach rozmów w PiSie staje się coraz bardziej prawdopodobny. Co prawda po wyjściu z siedziby partii Mateusz Morawiecki odjechał swoją limuzyną bez słowa, jednak w mediach społecznościowych pojawił się krótki komunikat, że rzecznika partii, który sporo wyjaśnia. Rozmowy nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Tak pisze na portalu X Rafał Bochenek, który przypomina jednocześnie, że polityków PiSu nadal obowiązuje ultimatum i do północy muszą złożyć wymagane oświadczenia i zdecydować. Albo stowarzyszenie, albo partia. To może oznaczać jedynie, że Kaczyńskiemu z Morawieckim nie udało się porozumieć.
4: RMF FM interweniuje w waszej sprawie.
1: Domy w czasów dziecięcych zostają. Minister edukacji Barbara Nowacka wstrzymała decyzję o zamknięciu placówek. To efekt interwencji dziennikarzy RMF FM. Resort wycofał się z rozporządzenia, które przewidywało likwidację wszystkich domów w czasów dziecięcych od 1 stycznia przyszłego roku. Tym tematem zajęła się nasza reporterka Magdalena Greiner.
5: Tak, dzień dobry.
1: Witamy, Magdo. Dlaczego ministerstwo wycofuje się ze swojej decyzji?
5: Jak nieoficjalnie ustaliłam, ministerstwo chce przeanalizować dokładnie sytuację tych placówek, żeby zamiast likwidować domy w czasów dziecięcych, uporządkować ich funkcjonowanie i finansowanie. Dla dyrektorów DWD, którzy mają zapisy na turnusy już na kilka lat do przodu, decyzja szefowej resortu edukacji to ogromna ulga.
6: Ale naprawdę radość. Totalna radość. No normalnie bym krzyczała i bardzo jestem szczęśliwa, że pani minister podjęła taką decyzję. I naprawdę łzy radości mam w kącikach oczu.
5: Powiedziała mi przed chwilą Marzena Nizienkiewicz-Długopolska, dyrektorka domów czasów dziecięcych w Piwnicznej Zdroju. Przypomnijmy, w Polsce działają 24 takie placówki, w tym 10 publicznych. Rocznie korzysta z nich 50 tysięcy dzieci.
1: Umiejętność radzenia sobie z niepewnością, kluczem do satysfakcji zawodowej.
7: Tak przekonują naukowcy z USA i Chin, którzy podkreślają znaczenie tak zwanej mądrości zawodowej.
1: W studiu Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
7: Witamy. Ponownie.
1: Co przez nią rozumieją?
7: Definiują to pojęcie jako zdolność podejmowania trafnych decyzji zawodowych nawet w sytuacjach, gdy nie istnieje jednoznacznie najlepsze rozwiązanie. Osoby wykazujące się tą cechą potrafią gromadzić dostępne informacje, akceptować nieuchronność niepewności, ufać własnej intuicji i działać mimo związanego z niepewnością dyskomfortu. Jak podkreślają autorzy, współczesny rynek pracy stawia przed pracownikami coraz więcej wyzwań, a niepewność związana z wyborem ścieżki kariery staje się codziennością dla wielu osób. Wyniki trwających przez pół roku badań blisko 1000 osób wskazują, że przez edukację czy doradztwo zawodowe można budować akceptację tej niepewności i umiejętność podejmowania decyzji mimo braku pełnej wiedzy. Jeśli się to uda, może to w tych warunkach znacząco zwiększyć poczucie sensu, satysfakcji i zaangażowanie w pracy. Cóż, może łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale starać się nie zaszkodzi.
1: A to prawda. Artykuł Grzegorza Jasińskiego o umiejętności radzenia sobie z niepewnością w pracy, co jest kluczem do satysfakcji zawodowej, przeczytacie na rmf24.pl. Sztauwajery, tak na Dolinę Trzech Stawów w Katowicach mówią mieszkańcy. Odwiedzamy to miejsce w naszym wakacyjnym cyklu Gdzie chodzą lokalsi. Na sztauwajerach można pływać kajakiem, leżeć na plaży, pójść do parku linowego, na korty tenisowe. Co jeszcze? Pytała o to reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
8: Co robimy na sztauwajerach? My z Katowic i z okolic.
9: Opalamy się, jeździmy na rowerze, no generalnie wypoczywamy. To jest najlepsza miejscowa.
10: Biegamy, uprawiamy sporty.
11: Spacerujemy, proszę panią.
12: Odpoczywamy, pijemy kawkę, jemy lody, jeździmy na rowerach, na rolkach. Plaża chyba też tam jest i niektórzy korzystają.
8: To jest duży teren, prawda?
12: Duży teren, fajnie zrobiony, dostosowany naprawdę do wszelkich aktywności. I się cały czas rozwija, co jest fajne.
8: Nie tylko na sztabowajery chodzimy, to może mi pani podpowie, gdzie jeszcze chodzimy?
12: My jeszcze chodzimy do Lasów Murckowskich, chodzimy do Parku Kościuszki, korzystamy też obok z Parku Chorzowskiego, także dużo jest miejsc tutaj na Śląsku i w okolicach Katowic, gdzie można iść.
1: W pobliżu Ształwajerów znajduje się pomnik trudu górniczego. Tam też chodzą lokalsi i o tym usłyszycie jeszcze dziś w Faktach, bo to wyjątkowe miejsce na mapie Katowic.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
2: Jak widać za oknami, w niektórych rejonach w Polsce pogoda naprawdę świetnie się bawi. No raz deszcz, raz grad, raz słońce przebijające się przez obłoki, jest też burzowo. No generalnie ten lipiec jest bardzo taki, no ciekawy, o to jest dobre słowo. Natomiast jutro słońce ma przybyć i to na północy. Więcej tych promieni zobaczymy, do 23 stopni na zachodzie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
2: 6 minut po 16.
0: RMF Relax. Tu odpoczniesz.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Studia faktów RMF FM. Anna Wachowska przy mikrofonie. Witamy, Aniu.
2: Zapraszam. Dzień dobry. Karambol w Warszawie. Na trasie S8 zderzyło się 5 samochodów. Wojna nerwów na prawicy. Polityczne komentarze po spotkaniu Mateusza Morawieckiego z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim zebrała reporterka RMF FM. Tom Cruise wraca na plan filmowy. Czy aktor znów będzie szybki jak błyskawica? Odpowiedź na koniec faktów. Karambol na trasie S8 w Warszawie. Między węzłami Głębocka i Łabiszyńska zderzyły się 4 samochody osobowe z ciężarówką. Zablokowane są 2 pasy ruchu w kierunku Poznania i z tymi utrudnieniami musicie się liczyć przez prawie 2 godziny. 3 samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej numer 94 w Opolskiem. Do wypadku, w którym ranna została jedna osoba, doszło w pobliżu miejscowości Strzelniki. To trasa Brzeg Opole. I tam jedziecie wahadłowo. Nie ma zgody na podpisywanie lojalek. Chcemy porozumienia, nie upokorzenia, oświadczył Piotr Miller, który jest członkiem Stowarzyszenia Rozwój Plus założonego przez Mateusza Morawieckiego. Po 3 godzinach, przypominamy, zakończyło się spotkanie byłego premiera z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Rozmowa dotyczyła sporów partii. Władze PiS-u domagają się wystąpienia ze stowarzyszeń, które prowadzą działalność polityczną w ramach ugrupowania. O północy mija czas na złożenie deklaracji lojalności. Przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości na Nowogrodzkiej w Warszawie jest reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Witamy,
3: tak,
2: Magdo.
3: Dobry.
2: Mateusz Morawiecki opuścił spotkanie, ale rozmowy trwają. Kto w nich uczestniczy?
3: Ścisłe kierownictwo partii, między innymi wiceprezesi Tobiasz Bocheński i Antoni Macierewicz, którzy pojawili się na Nowogrodzkiej już po zakończonym spotkaniu z Mateuszem Morawieckim. Siedzibę PiS opuściła natomiast Agnieszka Wojciechowska-Fan-Heukelon, która uważa, że w partii jest miejsce na różne poglądy, ale...
4: No nie jest tak, że każdy może robić co chce, bo jesteśmy jednak formacją, w której nie musimy się lubić, nie musimy się kochać, nie musimy się sobie podobać, ale powinniśmy iść w jednym kierunku, a ten kierunek wyznacza szef formacji w tej chwili Jarosław Kaczyński.
3: Posłanka podkreśla, że do tej pory wpłynęło ponad 140 oświadczeń, a do północy jest jeszcze dużo czasu i szansa, że reszta członków PiS-u te oświadczenia podpisze. Sprzed siedziby PiS przy Nowogrodzkiej, Magdalena Greinert.
2: Nowi mieszkańcy wsi nie będą mogli żądać ograniczenia działalności rolniczej przez sąsiadów. Sejm ma nad tym głosować po wakacjach, mówi minister rolnictwa Stefan Krajewski. Na jego konferencji był reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co rolnikom ma dać ta ustawa?
5: Ma ich zabezpieczyć przed skargami tych, którzy przenieśli się na wieś i zaczęli się skarżyć na hałasy i zapachy.
6: Mierzymy się z bardzo dużą falą hejtu,
5: mówi Łukasz Urbaś, hodowca drobiu.
6: Gminy wydają pozwolenie na budowę domów przy samych kurnikach. Ludziom to w ogóle nie przeszkadza. A następnie, jak już tam mieszkają, to zaczynają się niepotrzebne konflikty.
5: I te konflikty ma uciąć ustawa, zgodnie z którą kupujący grunt na wsi będzie musiał złożyć u notariusza specjalne oświadczenie.
7: Musi się pogodzić z tym, że jest to miejsce produkcji.
5: Wyjaśnia minister Stefan Krajewski.
7: Każda produkcja ma określone zapachy, dźwięki.
5: Na wsi czuć chlew, nie słychać kombajny, którymi, jeśli ustawa wejdzie w życie, będzie można bez obaw o mandat pracować nocą. Ustawa ma działać w dwie strony, na przykład obok osiedli nie będzie można zbudować chlewni.
8: Hollywoodzkie gwiazdy w faktach RMF FM.
2: Tom Cruise wraca do swojej słynnej roli. Będzie kontynuacja filmowego hitu, w którym gwiazdor Hollywood zagrał kierowcę, informuje Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
9: To będzie kino wyścigowe. Kolejnym filmem Toma Cruise'a ma być Szybki jak błyskawica 2. The Hollywood Reporter ujawnia, że reżyserem nowej odsłony będzie Jonathan Lavin, który ma na koncie m.in. serial 9 Perfect Strangers, a legendarny producent Jerry Bruckheimer pracował m.in. przy głośnym F1 z Bradem Pittem. W kontynuacji słynnego dramatu sprzed 36 lat Tom Cruise ponownie zagra ambitnego kierowcę, a zdjęcia mają ruszyć na początku przyszłego roku.
2: A aktualny obraz faktów w RMF FM nakreślimy o 18.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Piątek na mapach pogodowych ze słońcem, ale tylko w centrum. Może na północy rzeczywiście odrobinę więcej słońca, ale tak to niestety przelotne opady deszczu, do których zresztą jesteśmy przyzwyczajeni. Burzowo na Podkarpaciu, tutaj uważajcie, bo groźne burze mogą przetoczyć się przez to województwo. 19 stopni, 18 na południu, do 23 na zachodzie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
10: Psst, już po 17 to 5 minut. Najwyżej.
11: Wojskowy w radiu RMF 24.
12: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
11: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

RMFON. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF ON. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów, Anna Wachowska w studiu ponownie. Witamy, Aniu. Posłuchajmy.
2: Prezydent chce zapytać Polaków o unijną politykę klimatyczną. Karol Nawrocki złożył drugi wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Przedsiębiorcy z Dolnego Śląska w finansowych tarapatach nie dostaną odszkodowań za katastrofę ekologiczną na Bobrze. W naszym wakacyjnym cyklu pod nazwą Gdzie chodzą lokalsi? Jesteśmy w wyjątkowym miejscu na mapie Katowic. Prezydent złożył drugi wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Pytanie, które chce postawić Karol Nawrocki, brzmi:
3: czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?
2: Zapowiedział w podkarpackiej Dębicy prezydent, mówiąc o wyższych rachunkach za prąd. Ten temat wróci w faktach za godzinę. Przedsiębiorcy z Dolnego Śląska znów pod finansową ścianą. Tauron Ekoenergia nie wypłaci im odszkodowań za katastrofę ekologiczną na Bobrze. Podczas remontu tamy w Pilchowicach, którą zarządza spółka, przypominamy, doszło do śmierci 12 ton ryb i zanieczyszczenia rzeki. Turyści masowo odwołują wakacje, dlatego właściciele agroturystyk, przystani czy restauracji domagają się rekompensaty. Sprawą od początku zajmuje się dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, dlaczego nie będzie rekompensat?
4: Przedstawiciele spółki przekonują, że nie ma ku temu podstaw formalno-prawnych. W zamian Tauron proponuje 1 000 000 zł na rozbudowę infrastruktury turystycznej i 500 000 na imprezy promujące Dolinę Bobru. Przedsiębiorcom zależy jednak na ratowaniu własnych biznesów. Przez 1,5 roku jezioro będzie puste, a na Bobrze wciąż obowiązuje zakaz pływania, nawet kajakami.
5: W takiej sytuacji ludzie chcą rekompensaty, bo muszą płacić kredyty. My to powtarzaliśmy, my jeszcze nie podnieśliśmy się po powodzi. I teraz mamy kolejny cios, tak? Ja w ogóle jestem odcięty od możliwości działania, w związku z tym w ogóle nie otworzyłem w tym roku mojej działalności.
4: W niedzielę w Kaczorowie, na drodze między Jelenią Górą a Wrocławiem, mieszkańcy będą w ramach protestu blokować ruch.
2: Już za chwilę gospodarczy tydzień w radiu RMF24. Marek Teichman przeanalizuje dziś najnowsze dane i sprawdzi, jaka jest prawda o chińskiej gospodarce. Jego gościem będzie profesor Marcin Jakobi z Uniwersytetu SWPS. Polecamy. Jedna osoba została ranna w wypadku na trasie S7 na Mazowszu. W pobliżu miejscowości Kuklin, między węzłami Napierki i Mława Północ, samochód osobowy zderzył się z busem. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Warszawy. Utrudnienia potrwają do 19:00. Samochód wypadł z trasy i uderzył w znak drogowy na krajowej 8 na Podlasiu. Do kolizji doszło w Jurowcach na odcinku Białystok-Korycin. Ruch w kierunku Białegostoku odbywa się lewym pasem. Napad na bank w centrum Ratyzbony w Bawarii na południu Niemiec. Uzbrojony w nóż napastnik wziął zakładników. Lokalna policja informuje, że mężczyzna został poważnie ranny, trafił do szpitala. Na miejsce wysłano oddziały specjalne i policyjne śmigłowiec. PTG, czyli pomnik trudu górniczego w Katowicach, to ulubione miejsce skateboardzistów i kolejny przystanek w naszym wakacyjnym cyklu pod nazwą Gdzie chodzą lokalsi. Przed pomnikiem był kiedyś zwykły plac, aż do czasu, kiedy pojawili się ludzie z deskorolkami.
6: Kiedyś nie było tutaj tych wszystkich jeszcze dobudowanych rzeczy, tych rampek, kątowników, rurek przy schodach i tak dalej. Tu ktoś chciał biurowiec kiedyś budować. Się zebrała bardzo duża społeczność wokół tego, żeby to obronić. Zabudowując to jeszcze w taki sposób, powiedzmy, zabetonowaliśmy to jako taki skatepark. Już mam nadzieję na zawsze.
7: Odkąd tu mieszkam, a mieszkam tu 12 lat, no to ten skatepark już tutaj był. To jest bardziej street park, bo skatepark bardziej ma half pipe i takie większe, powiedzmy, skocznie. Nie?
8: A tutaj to, co było naturalne, troszeczkę zostało dostosowane.
7: Tak, dostosowane. No i punkt zborczy lokalnego osiedla, tak? Dlatego właśnie przyjechałem tu z synem i będziemy jeździć.
2: Z dwoma Michałami rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Ja już dziękuję i zapraszam na kolejne wydanie Faktów w imieniu Magdaleny Wojtoń.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchacie RMF Relax.

Twój najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage.
1: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
2: FM Magdalena Wojtoni rozpoczyna swój dyżur. Dzień dobry.
3: Dobry wieczór, dzień dobry. Prezydent złożył drugi wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie Zielonego Ładu i apeluje do Senatu.
4: Dajcie wypowiedzieć się narodowi.
3: Po czołowym zderzeniu auta osobowego z ciężarowym zablokowana jest 74 w Łódzkiem. W Lublinie rozpoczął się festiwal cyrkowców.
5: Słyszeliśmy, że warto przyjechać.
6: Warto?
5: Warto.
3: W faktach także walka Rakowa o udział w piłkarskiej lidze konferencji. Prezydent chce referendum w sprawie Zielonego Ładu. Jak mówiliśmy w faktach, Karol Nawrocki w czasie spotkania z mieszkańcami w Dębicy na Podkarpaciu poinformował, że po raz drugi złożył wniosek o przeprowadzenie głosowania. Referendalne pytanie miałoby brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. W faktach reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
7: Magdo, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Dlaczego prezydent chce przeprowadzenia referendum?
7: Karol Nawrocki chce, żeby to społeczeństwo określiło, czy chce Zielonego Ładu i podatków ETS. Prezydent przypomniał, że to druga próba złożenia wniosku o referendum, bo za pierwszym razem Senatowi nie odpowiadało pytanie. Teraz pytanie jest proste i niczego nie sugeruje, zaznacza prezydent Nawrocki.
4: Teraz jest pytanie do Senatu. Czy jest pani marszałek, panie i panowie senatorowie za tym, żeby dać głos narodowi w sprawie Zielonego Ładu i podatków ETS? Chcieliście nowe pytanie? Jest nowe pytanie. Dajcie wypowiedzieć się narodowi.
7: Jeśli Senat wyrazi zgodę na referendum, zostanie ono przeprowadzone w niedzielę 27 września. Warszawa, Magdalena Greinert.
3: Kierowcy w Łódzkiem w pobliżu raduckiego folwarku na Krajowej 74 samochód osobowy czołowo zderzył się z ciężarówką. Droga łącząca Osiaków i Wieluń jest całkowicie zablokowana. Jedna osoba została ranna. Donald Trump grozi jemeńskim Houthi. Jeżeli bojownicy znowu ostrzelają statki, to siły amerykańskie podejmą wobec nich, a także Iranu, surowe działania wojskowe. To jest najnowsza zapowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych, informuje korespondent RMF FM w Waszyngtonie Paweł Żuchowski.
8: Dzień dobry. USA szykują się do 13 nocy z rzędu, kiedy atakowany jest Iran. Prezydent zapowiedział, że za każdy zaatakowany przez Iran statek w cieśninie Ormus amerykańskie siły zniszczą irański most albo elektrownię, w tym znajdujące się w Teheranie. Teraz zagroził też Houthi. Rok temu Stany Zjednoczone Ameryki przeprowadziły bardzo silny atak na Houthi w odpowiedzi na zakłócanie przez nich handlu i żeglugi poprzez ostrzeliwanie statków. Od tamtego czasu, a także podczas naszego konfliktu z Iranem, zachowywali się bardzo odpowiedzialnie, napisał Trump w serwisie społecznościowym. Niestety teraz znów zaczynają. Ubiegłej nocy ostrzelali dwa saudyjskie statki. Niech ten wpis będzie jasnym oświadczeniem, że jeśli zrobią to ponownie, Stany Zjednoczone pociągną Iran do odpowiedzialności, ponieważ Houthi działają w imieniu Iranu i lub są siłą zastępczą Iranu, dodał. Wobec Iranu zostaną zastosowane surowe działania militarne, a oczywiście także wobec samych Houthi. Jestem nimi bardzo rozczarowany, ponieważ do tej pory zachowywali się bardzo profesjonalnie i rozsądnie, oświadczył amerykański prezydent.
3: Raków Częstochowa rozpoczął walkę o udział w piłkarskiej lidze konferencji. Czwarty zespół poprzedniego rozdania Ekstraklasy mierzy się w drugiej rundzie eliminacji ze zdobywcą Pucharu Malty, Valettą FC. Ten mecz obserwuje Paweł Konieczny z redakcji sportowej RMF FM.
9: Kłaniam się, dzień dobry.
3: Paweł wpatrzony w telefon, ale tak. Mina, tak bym powiedziała, średnia. No to jak odpowiesz na pytanie, czy medaliki wywiązują się z roli faworyta tego starcia?
9: Nie. No Raków właśnie. Ma przewagę posiadania piłki, ale na razie ten mecz nie przenosi nam zbyt wielu emocji. Dużo nerwów, niedokładnych zagrań, a w taki sposób trudno jest myśleć o wyjściu na prowadzenie. Za to okazję ku temu doskonale wykorzystali przyjezdni. W 18 minucie najpierw groźny strzał z dystansu, a w 23 totalnie zaspała obrona Częstochowy i po dośrodkowaniu piłkę między słupki gospodarzy skierował Taylor. Na razie zdecydowanie nie jest to popisowy mecz medalików. Mamy 33 minutę i to zespół z Malty prowadzi 1-0.
3: A na koniec niezła sztuka, cyrkowa. Cyrkowcy z różnych krajów przyjechali na weekend do Lublina. Dzisiaj rozpoczął się cyrkowy festiwal Karnawał Sztuk Mistrzów, który co roku przyciąga tłumy.
10: Mało miast chyba w Polsce może zaproponować takie atrakcje.
11: Pan by się porwał, żeby chodzić po takiej taśmie? Wysoko.
12: Ja bym oglądał moją dziewczynę, jak chodzi tam między kamienicami.
11: Taki bohater. Nie bałaby się pani tak wysoko po taśmie chodzić?
10: Nie, no jakbym weszła, to już na pewno bym się bała.
11: Skąd jesteście?
13: Spod Warszawy.
11: Przyjeżdżacie na festiwal?
13: Co najmniej 12 razy jesteśmy.
5: Pierwszy raz na karnawale.
11: Co przyciągnęło?
5: Słyszeliśmy, że warto przyjechać.
11: Warto?
5: Warto. Może przyjedziemy w przyszłym roku również.
3: Usłyszał od widzów reporter RMF FM Dominik Smaga. Warto, jak słyszeliśmy, wybrać się do Lublina. A co jeżeli bliżej nam do Katowic i chcemy miło spędzić czas? Słuchajcie w faktach o 19.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Ten strach cię tak przeleciał przed chwilą, jak to.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Wam przedstawia Magdalena Wojtań.
2: 20. Za 4 godziny wybije północ. Kończy się czas, który Jarosław Kaczyński dał działaczom PiSu na złożenie oświadczenia o lojalności wobec partii. Na początek faktów połączymy się z naszą dziennikarką, która jest przed siedzibą kierownictwa partii przy Nowogrodzkiej w Warszawie. Już 20 tysięcy osób trzeba było ewakuować w związku z pożarami lasów w południowo-zachodniej Francji. W faktach sportowych RMF FM eliminacje Ligi Konferencji. Nie likwidacja, a zamrożenie Stowarzyszenia Rozwój Plus do czasu wyborów parlamentarnych. Taką propozycję Jarosław Kaczyński złożył Mateuszowi Morawieckiemu w trakcie spotkania w siedzibie PiSu w Warszawie. Rozmowa na temat rozłamu w partii trwała 3 godziny i zakończyła się bez przełomu. Kością niezgody jest założone przez Mateusza Morawieckiego stowarzyszenie Rozwój Plus. Jarosław Kaczyński chce, aby do północy działacze złożyli oświadczenia o lojalności wobec partii. Przed siedzibą PiSu przy Nowogrodzkiej w stolicy jest reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Magdo,
3: tak, dobry wieczór.
2: Jak Mateusz Morawiecki zareagował na propozycję Jarosława Kaczyńskiego?
3: Odrzucił ją. Były premier zaprezentował 21 postulatów, ale zdaniem Patryka Jakiego z PiS wszystkie sprowadzają się do jednego, że Stowarzyszenie Rozwój Plus ma nadal działać. Prezes nie wyraża na to zgody, dlatego Morawiecki opuścił siedzibę partii bez porozumienia. Wiceprezes Jaki nazywa wprost stronników Mateusza Morawieckiego rozłamowcami i zachęca do złożenia oświadczeń.
4: Bardzo chcielibyśmy, żeby zostali. W ramach partii dostaną wszystkie narzędzia, możliwość organizowania konferencji, grillów, czegokolwiek będą chcieli, dobrych pomysłów dla Polski. Jeżeli będą mieć dobre pomysły dla Polski, proszę bardzo, mogą działać.
3: Mówi Patryk Jaki i dodaje, że jego zdaniem nie chodzi o program, tylko o ambicje. Na jutro na godzinę 12 prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział wydanie oświadczenia. Sprzed siedziby partii przy Nowogrodzkiej Magdalena Greinert.
2: Tragiczny finał policyjnej akcji w banku w Ratyzbonie na południowym zachodzie Niemiec. W szpitalu zmarł pracownik ugodzony nożem przez 20-letniego napastnika. Mężczyzna przez kilka godzin przetrzymywał zakładników. Policjantom po negocjacjach udało się ich uwolnić. Sprawca został zatrzymany. Południowo-zachodnia Francja walczy z pożarami lasów. W departamencie Żyrondy ogień objął już 3000 hektarów i zagraża zabudowaniom. Liczba ewakuowanych mieszkańców i turystów wzrosła do 20 tysięcy. Akcję gaśniczą utrudnia silny wiatr. Strażaków walczących z ogniem możecie zobaczyć na filmach, które mamy na rmf24.pl. Każdy czwartek w naszym wakacyjnym cyklu pytamy, gdzie chodzą lokalsi. W Katowicach jeżdżą na Nikisz, czyli do Nikiszowca, zabytkowej robotniczej dzielnicy. Chociaż jest ona coraz bardziej znana w kraju i za granicą, mieszkańcy wciąż bardzo lubią spędzać tam czas.
5: Dzisiaj to mieszkańcy Katowic i ościennych miast są właśnie tymi, którzy przyjeżdżają napić się kawy albo zjeść coś, albo po prostu pospacerować. Myślę, że też wielu mieszkańców ciągle zaprasza swoich gości. Tak też jest z jarmarkiem tym letnim, dawnym odpustem, który wymyśliliśmy właśnie w momencie, w którym tradycyjnie ludzie zapraszali swoich krewnych, bliskich na odpust i obiad odpustowy świętej Anny w Nikiszowcu. I jarmark właśnie ten letni jest o tym właśnie, żeby sobie tu przyjechać na luzie, trochę rodzinnie i spędzić trochę czasu. I moja koleżanka zawsze mówi, że dopóki u pani Lidzi w sklepie będzie słyszała, jak omegodają, to znaczy, że są i ci bardzo swoi. No a wiadomo, że widzimy też ludzi spoza Nikiszowca, nawet spoza Śląska i spoza Polski.
2: Mówi Waldemar Jan z Fabryki Inicjatyw Lokalnych, która organizuje jarmark u babci Anny. To od wydarzenia odbędzie się w najbliższą niedzielę. Na Nikiszowieckim rynku stanie ponad 180 stoisk z rękodziełem i przysmakami.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
2: Czas na pierwsze wieczorne fakty sportowe, które przygotował Paweł Konieczny.
10: Dobry wieczór. Rozpoczęła się, jak się okazało, niełatwa dla polskich drużyn walka o awans do piłkarskiej Ligi Konferencji. Raków Częstochowa w drugiej rundzie eliminacji podejmuje zdobywca Pucharu Malty, Valletta FC. Po bardzo słabej pierwszej połowie, w której bramkę dla przyjezdnych zdobył w 23 minucie Taylor, gospodarze zdołali doprowadzić w 54 minucie do wyrównania, a trafieniem popisał się Emre Lee. Przed chwilą rywale nie trafili rzutu karnego. Aktualnie mamy zatem cały czas remis 1-1, 70 56. minuta tego spotkania. Za pół godziny swoje eliminacyjne starcie na wyjeździe rozpocznie GKS Katowice. Zmierzy się ze słowackim MSK Żilina.
11: Trzeba też uważać na to, że to jest zespół, który już edycję pod rząd gra w europejskich pucharach. Oni być może nie grają ileś tam rund, ale klub jest na to przygotowany. Ci zawodnicy, którzy tutaj są, wiedzą o to, w tym wszystkim chodzi. To jest też ich takie doświadczenie.
10: Mówił trener GKS-u Rafał Górak. Początek spotkania przypomnę o 20:30. Reprezentacja polskich koszykarek rozpoczęła letnie zgrupowanie w Krakowie. Przez 7 dni biało-czerwone będą szlifować formę przed jesiennymi kwalifikacjami do Mistrzostw Europy.
12: Cel jest jeden Eurobasket i to jest główny powód, dla którego się tutaj widzimy. Chcemy zrobić wszystko, co jesteśmy w stanie znowu zrobić w tym krótkim czasie, powtórzyć sobie rzeczy, które robiliśmy, wprowadzić sobie rzeczy, z których na pewno będziemy korzystać już w meczach z Izraelem, Czarnogórą i Turcją.
10: Mówi trener kadry Karol Kowalewski. Biało-czerwone będą trenować się w Krakowie do wtorku, a następnie udadzą się na Litwę, gdzie 30 i 31 lipca rozegrają dwa mecze turniejowe z Finlandią i Litwą.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
9: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
13: Tak, zupełnie szczerze, parasol jutro przyda się w całej Polsce, przelotne opady deszczu prawie wszędzie, czasami słoneczko. Pokropi mocniej i to burzowo na Podkarpaciu i na Podlasiu, na szczytach Tatr opady deszczu i deszczu ze śniegiem. No, cieplutko, ale nie do końca. 18-22 stopnie w obszarach podgórskich, tak do 17. Kiedy aura. No, radiowa kanapowa, wjeżdżamy z grana.
0: Słuchacie RMF Relax.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Słuchasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF przygotowała i przedstawia Magdalena Wojtoń.
2: Groźny wypadek w Nowym Targu. Trzy samochody zderzyły się na drodze numer 47. Będzie spotkanie maszynistów z Urzędem Transportu Kolejowego. Chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa na torach. Wielkie Święto Polonii trwa w Warszawie. Wśród tematów oczywiście najlepsza kuchnia.
3: Kabanosy, baganosy, bardzo dobry.
4: Bardzo lubię polskie lato.
2: Jest 21. Zaczynamy. Fakty w RMF FM. Kierowca ucierpiał w wyniku zderzenia trzech samochodów na Krajowej 47 w Nowym Targu w Małopolsce.
5: Został uwięziony w pojeździe i był nieprzytomny. Strażacy po wydobyciu z samochodu przekazali go pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego.
2: Powiedział nam kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. Krajowa 47 jest zablokowana w kierunku Krakowa. Będzie spotkanie Związku Zawodowego Maszynistów z Urzędem Transportu Kolejowego w sprawie bezpieczeństwa na torach. Związkowcy domagają się reakcji po niebezpiecznych incydentach na kolei. W zeszłym tygodniu na trasie Piwniczna - Zdrój-Wierchomla w Małopolsce wykoleił się pociąg towarowy. Wcześniej maszynista innego pociągu miał ostrzec, że tory są uszkodzone. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Czego oczekują po spotkaniu związkowcy?
6: Chcą rozmawiać o tym, co można zrobić, by odciążyć maszynistów z nadmiaru obowiązków. Coraz częściej zgłaszane są incydenty takie jak przejazd na semaforze wskazującym stój. Ale według związkowców są też sytuacje, gdzie zgłaszane są usterki infrastruktury, a mimo to ruch nie jest wstrzymywany.
7: Pomimo informacji o tym, że jest usterka w infrastrukturze kolejowej, zarządca infrastruktury w tych przypadkach puszczał pociągi z normalną prędkością rozkładową i dochodziło do poważnych wypadków.
6: Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, Leszek Miętek, mówi, że tak miało być również przed wypadkiem w Piwnicznej Zdroju. Toromistrz po przeprowadzeniu kontroli miał stwierdzić, że nie ma potrzeby wstrzymania ruchu. Sprawę ma wyjaśnić Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
2: Warszawa stała się centrum światowej Polonii. Dzisiaj ruszyła druga edycja Polonia Camp 2026. To wydarzenie dla młodych Polaków mieszkających za granicą. Do stolicy przyjechało ponad 1500 osób z 50 krajów. Ta impreza odbywa się na kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
8: Ja jestem piąte pokolenie Polaków w Brazylii. Kto wyjechał z Polski, to pradziadkowie. Mam wielki sentyment do Polski też być tutaj, ponieważ rodzina nie mogła wrócić. No, ja jestem jedyna osoba, która ma okazję być tutaj w Polsce.
9: A czy u was w rodzinie kultywuje się takie polskie tradycje? Czy na przykład mieszkając w Brazylii zdarza wam się, że podczas, no nie wiem, niedzielnego obiadu jecie również jakieś polskie smakołyki?
3: Pierogi, tak, robimy, tak, bardzo dobre. Kabanosy, baganosy, bardzo dobre.
4: Pierogi ruskie, bardzo lubię. I bardzo lubię polskie lato.
9: Pani ma jakieś swoje ulubione polskie słowo?
4: Brzęczyszczykiewicz.
9: Brzęczyszczykiewicz Grzegorz.
4: No, Grzegorz Brzęczyszczykiewicz.
2: Mówili Polacy z Brazylii w rozmowie z reporterem Jakubem Rybskim. Polonia Camp 2026 potrwa do niedzieli, a RMF FM jest patronem medialnym tego wydarzenia. A już jutro w RMF 24 program Twoje zdanie będziemy prowadzić właśnie z Polonia Camp. Polonię i nie tylko zachęcamy do słuchania po 12 w naszym informacyjnym radiu. Wśród tematów pytania, czy wspierać Polonię za granicą, czy zachęcać Polaków do powrotu do kraju. Twoje zdanie to program, który tworzymy wspólnie z Wami, także warto słuchać i włączać się w dyskusję.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
2: Na fakty sportowe RMF FM zaprasza Paweł Konieczny.
13: Pomimo bardzo słabej pierwszej połowy, Raków Częstochowa ostatecznie za zwycięstwem na starcie eliminacji Ligi Konferencji. Medaliki pokonały na własnym terenie Violette FC 3-1 i mają zaliczkę przed spotkaniem rewanżowym. Swój mecz w drugiej rundzie eliminacji rozgrywek rozpoczął na wyjeździe GKS Katowice, który mierzy się ze słowackim MSK Żilina. Już w 7 minucie do bramki gospodarzy trafił Lukas Klemens, a w 29 z rzutu karnego wyrównał Mirosław Kaczer. Aktualnie mamy 35 minutę spotkania i 1-1. Od meczu Radomiaka z Wieczystą rozpoczął rozpocznie się jutro nowy sezon Ekstraklasy, a dziś Polski Związek Piłki Nożnej zaprezentował nowoczesne centrum VAR, które będzie wspierać sędziów podczas wszystkich meczów tych rozgrywek. Składa się ono z 5 specjalnych sal. Do dyspozycji arbitrów oddano 30 monitorów dotykowych, 12 stacji roboczych VAR i 15 serwerów. Całość połączono 2 kilometrami kabli i światłowodami ze stadionami Ekstraklasy.
14: Tutaj mamy gwarancję, że ten sędzia nie będzie mógł powiedzieć, że był zmęczony, musiał jechać samochodem 200, 300, 500 kilometrów. Tu siada w komfortowych warunkach i ma ten komfort pracy. Tu będzie przy każdej kolejce człowiek, który będzie takim superwajzorem.
13: Mówił Adam Kaźmierczak, wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Koszt budowy i wdrożenia centrum wyniósł 10 milionów złotych. Michał Pasiut zajął 3. miejsce, a Dariusz Popiela 10. W półfinale Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w konkurencji slalomu K1 w Oklahoma City. Obaj Polacy awansowali do finału, który rozpocznie się mniej więcej za 40 minut. W rywalizacji kobiet do decydującego o medalach startu awansowała Klaudia Zwolińska, która uzyskała 3. czas półfinału. Właśnie ruszają zmagania finałowe wań, a o nich faktach sportowych za godzinę.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
1: Gry i zabawy dla dorosłych. Oj, aura nam zdecydowanie.
0: Czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: RMFM.
1: Masz gorące hity? A może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026.

relaks i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje.

0: nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay?
1: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
2: To i zapraszamy na te najświeższe o 22.
3: Zegar tyka. Jeszcze 2 godziny mają członkowie Prawa i Sprawiedliwości na złożenie oświadczenia o lojalności wobec partii. O rozłamie w ugrupowaniu Jarosława Kaczyńskiego na początek. Pożar samochodu osobowego na S8 w Wiechutkach, w Łódzkiem. W faktach sportowych RMF FM, Liga Konferencji i ruszający sezon Ekstraklasy. O północy mija ultimatum Jarosława Kaczyńskiego. Jeszcze przez 2 godziny członkowie PiS mogą składać oświadczenie o lojalności wobec partii. W trakcie 3-godzinnej rozmowy prezes Prawa i Sprawiedliwości zaproponował Mateuszowi Morawieckiemu zamrożenie jego stowarzyszenia Rozwój Plus do czasu wyborów parlamentarnych. Były premier ten pomysł odrzucił i przedstawił 21 propozycji, które mają zakończyć wewnętrzny spór. Jego współpracownicy twierdzą, że nie ma zgody na podpisanie lojalek. Polityczne komentarze zebrała reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Magdo, jakie są nastroje wśród stronników Jarosława Kaczyńskiego?
4: Przekonują, że rozłam nie jest przesądzony, bo jest jeszcze czas na złożenie deklaracji dla tych, którzy do tej pory tego nie zrobili. Posłanka Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, opuszczając siedzibę partii przy Nowogrodzkiej, do złożenia dokumentu zachęcała innych.
5: Ja moje oświadczenie napisałam już wiele dni temu, podobnie jak większość posłów Prawa i Sprawiedliwości. Ponad 140 tych oświadczeń jest. Czekamy na resztę kolegów i mamy nadzieję, że się opamiętają i normalnie je podpiszą.
4: Wiceprezes partii Patryk Jaki podkreślał, że wszystkie działania, jakie Stowarzyszenie Rozwój Plus chciałoby prowadzić, może realizować w ramach PiS.
6: My ciągle gorąco apelujemy o to. Chcemy, żeby rozłamowcy zostali, chcemy, żeby z nami byli. Mają wszystkie możliwe narzędzia w ramach partii, aby realizować swoje pomysły.
4: Zgodnie z uchwałą, jaką w ubiegłym tygodniu podjął Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości, każdy parlamentarzysta ugrupowania, który nie złoży deklaracji, musi się liczyć z wykluczeniem z partii. Na jutro szef PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział wydanie oświadczenia w tej sprawie.
3: Konflikt w Prawie i Sprawiedliwości będzie tematem jutrzejszej porannej rozmowy w RMF FM. O przyszłość partii Piotr Salek zapyta europosła PiS Michała Dworczyka, także zapraszamy 2 minuty po 8. Pożar samochodu osobowego na S8 między węzłami Sieradz Wschód i Południe. W Wiechutkach zablokowana jest jezdnia w stronę Wrocławia. Manifestacja przed Urzędem Miejskim w Mysłowicach. Dzisiaj rano pojawili się tam pracownicy Zakładu Oczyszczania Miasta. Ich postulaty dotyczyły podwyżek oraz przestrzegania praw pracowniczych.
7: Szliście do wyborów tu w tych Mysłowicach z frazesami na ustach, że będzie dobrze.
8: Trzeba to ruszyć, no niestety, żeby poprawić tym pracownikom, naszym kolegom, koleżankom w pracy warunki.
9: Jak ludzie wychodzą na ulicę, to już musi być desperacja?
10: Tak, musi być desperacja, niestety.
9: To w spółce źle się dzieje?
11: Wie pan co, źle się dzieje, nie są przestrzegane przepisy BHP, próbowaliśmy ośrodki czystości, wystąpiliśmy do pracodawcy o jakieś dodatkowe ubrania dla tych pracowników. Dzieją się cuda i są ewidentne naciski na pracowników wywierane.
3: W Mysłowicach był dziś Marcin Buczek. A w naszym wakacyjnym cyklu o zawodach, bez których nie wyobrażamy sobie wakacji, dzisiaj profesja mocno związana z naszym bezpieczeństwem. Chodzi o ratownika wodnego.
12: Czy to nad morzem, czy nad jeziorami, czy nad rzekami. To są osoby, które w razie tego zagrożenia życia, w razie jakichś wypadków, sytuacji kryzysowych ruszają pierwsze do pomocy tym osobom.
13: Dobry ratownik to jaki ratownik?
12: To żywy ratownik, tak? To my uczymy tych młodych adeptów, którzy przychodzą bardzo tacy chętni do pomocy, do biegnięcia. Mówimy, że lepiej czasami się zastanowić te 30 sekund, minutę najpierw, co zrobimy i jak zrobimy, żeby móc tym osobom udzielić tej pomocy w sposób bezpieczny też dla nich, dla nas, ale też nie zagrażający ich życiu, ich sytuacji, w której się znaleźli.
3: Z Mariuszem Raubo, ratownikiem wodnym z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Ratownikom, którzy i na wodzie, ale i w górach, i w każdym innym miejscu dbają o nasze bezpieczeństwo, należą się duże podziękowania.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
16: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
17: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
3: Czas na ostatnie dzisiaj fakty sportowe, na które zaprasza Paweł Konieczny.
18: A po początkowej radości niestety już nie do śmiechu kibicom GKS-u Katowice. W spotkaniu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji polski zespół przegrywa aktualnie z MSK Żliną 1-2. Na prowadzenie gospodarzy wyprowadził w 48 minucie Timotej Hranica. Mamy 78 minutę i cały czas 2-1 dla gospodarzy. Już jutro rusza nowy sezon Ekstraklasy. Rozpocznie go spotkanie Radomiaka z Wieczystą. Trener gospodarzy Tomasz Kaczmarek przyznaje.
19: Wieczysta dla mnie nie jest typowym Beniaminkiem, bo to jest zespół z możliwościami. Gramy u siebie. Celem musi być od początku do końca, abyśmy my ten mecz byli w stanie zdominować.
18: Początek nowego sezonu Ekstraklasy w Radomiu o 18:00. Klaudia Zwolnicka, 10:00 w slalomie K1 podczas Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City. Zwyciężyła Australijka Jessica Fox. Trwa finał mężczyzn. W nim jako trzeci od końca wystąpi jeszcze Michał Pasiut. A na koniec przenieśmy się na Śląsk. Rajdowe załogi spędziły cały dzień na zapoznaniu się z trasą 82. Rajdu Polski. Pracowity czas także dla Miko Marczyka. Dziś na Śląsku często padał deszcz, a to każe analizować dwa rajdowe scenariusze. Ten deszczowy i ten za słoneczną pogodą.
20: Pewnie się zastanawiasz, jaka będzie pogoda jutro czy w sobotę, czy patrzysz w prognozę i jesteś spokojny?
21: Myśleliśmy bardziej, że będzie taki dzień równy, jeżeli chodzi o warunki. Więcej takiego stabilnego, ale niedużego deszczu, a dzisiaj można powiedzieć, że ta pogoda zmieniła się jak w kalejdoskopie. Odcinki były zmoczone kilkukrotnie, głównie przez takie intensywne opady. Potem bardzo szybko przesychały. Natomiast wygląda na to, że sobota będzie dniem w pełni suchym, z taką dobrą pogodą. Zapraszamy wszystkich serdecznie, ponieważ ta pogoda zapowiada się na wdzięczną do kibicowania.
18: Z Miką Marczykiem rozmawiał Patryk Serwański. Program 82. Rajdu Polski znajdziecie na rmf24.pl.
15: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
16: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
17: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
2: Nie, żebyśmy tak byli złośliwi i chcieli z was zapytać, a jak tam u was...

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM przedstawia Magdalena Wojtoń.
2: I to będą dobre wiadomości. Mamy srebrny medal Mistrzostw Świata w Oklahoma City. Zdobył go Michał Pasiut w kajakarstwie górskim w konkurencji slalomu K1. Po stronie amerykańskiej powstał zespół do spraw bazy wojskowej w Polsce. Groźne pożary niedaleko Madrytu. Konieczna była ewakuacja 3,5 tysiąca ludzi. Jeszcze jutro można zwiedzać okręt ORP Iskra. Cumuje przy bulwarze Chrobrego w Szczecinie. Fakty RMF FM o 23. Zacznę od doskonałych informacji z Oklahoma City. Michał Pasiut zdobył srebrny medal Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w konkurencji slalomu K1. I to jest największy sukces w karierze 35-letniego polskiego kajakarza. W finale osiągnął czas 84,34 sekundy od złotego medalisty Czecha Jakuba Krejciego. Był gorszy o zaledwie 69 sekundy. Po stronie amerykańskiej powstał zespół do spraw stałej bazy wojskowej w Polsce. Te informacje przekazała mediom w Waszyngtonie wiceminister obrony narodowej. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka rozmawiała ze swoimi odpowiednikami, m.in. o obecności żołnierzy USA w naszym kraju. Jak przekazała, zaproponowała też stronie amerykańskiej produkcji pocisków do systemów Patriot we współpracy z USA i Ukrainą. Dodała, że chodzi o to, by ta produkcja odbywała się w miejscu bezpiecznym. W Hiszpanii groźne pożary. Służby zarządziły ewakuację 3,5 tysiąca mieszkańców miejscowości Aldea del Fresno, odległej około 50 km od Madrytu. Na filmach, które pojawiają się w lokalnych serwisach informacyjnych, widać strażaków, którzy walczą z ogniem w niezwykle trudnych warunkach i gęstym dymie. Mieszkańcom pobliskiej ponad 6-tysięcznej miejscowości Villa del Prado zalecono, by zostali w domach i pozamykali okna. Służby odblokowały jeden pas S8 w pobliżu Wiechutek w Łódzkiem. Tam droga między węzłami Sieradz Wschód i Południe była zablokowana w kierunku Wrocławia z powodu pożaru samochodu osobowego.
3: Fakty RMF FM. To zdarzyło się w polityce.
2: Prokurator generalny skierował do Sejmu kolejne wnioski dotyczące ochrony immunitetowej. Chodzi o zgodę na postawienie zarzutów Łukaszowi Mejzie i zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury posła Michała Wosia. Z informacjami na ten temat Tomasz Skory. Jakie są podstawy tych wniosków?
4: Łukaszowi Mejzie śledczy chcą postawić zarzuty w związku z wyłudzaniem kilka lat temu środków europejskich przez prowadzoną przez niego firmę szkoleniową. Zarzuty dotyczą oszustwa, poświadczenia nieprawdy w dokumentach i wyłudzenia dotacji.
5: Najsurowsza kara, ale mówię oczywiście o tym górnej granicy zagrożenia, to jest przestępstwo oszustwa. Tam maksymalna kara jest do 5 lat pozbawienia wolności.
4: Mówiła rzecznik prokuratury Anna Adamiak. Śledczy chcą też zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do prokuratury Michała Wosia, który mimo takiego obowiązku nie stawił się dotąd na żadne z 4 wezwań.
5: Prokurator uznał, że takie zachowanie, taka postawa pana posła jest świadomym i celowym działaniem w celu uniemożliwienia przedstawienia mu zarzutu i przesłuchania w charakterze podejrzanego.
4: Stąd właśnie wniosek o zgodę Sejmu na przymusowe doprowadzenie posła do prokuratury.
2: Przy bulwarze Chrobrego w Szczecinie cumuje szkolny okręt marynarki wojennej. ORP Iskra zostanie tam do soboty. Jednostkę można zwiedzać, no i dzisiaj chętnych nie brakowało.
6: My w sumie w drodze do Pobierowa, tylko właśnie jadąc w radiu słyszeliśmy i dlatego tak byśmy nawet nie wiedzieli, że przypływa.
7: Czyli specjalnie skręciliście?
6: Specjalnie, tak, tak, dokładnie.
7: Żeby wejść na pokład?
6: Tak.
7: Podoba się Państwu okręt?
8: Tak, bardzo fajnie. Duże maszty, sprzętu nawigacyjnego. Podoba Ci się?
9: Tak.
7: A co Ci się podoba najbardziej?
9: Kotwica.
7: Co robi takie największe wrażenie tutaj, jak już jest na pokładzie?
9: Ja myślę, że maszty na pewno. Potęga tych lin. Córka mnie tutaj właśnie strofuje, że to nie liny, a warkocze. Bardzo się nam podoba. Szczecin nas zachwyca.
2: Usłyszała od turystów nasza reporterka Anna Pałamar. Dla tych, którzy dzisiaj nie zdążyli wyjść na pokład, to jeszcze nic straconego, bo okręt będzie można zwiedzać również jutro w godzinach od 10 do 18.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

FM. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iPhone.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: I zapraszam na fakty w RMF FM o północy, które przedstawia Magdalena Wojtoń.
2: Lada moment wybije północ i minie czas dla członków Prawa i Sprawiedliwości na określenie swojej lojalności wobec partii. Co dalej? No, w samo południe wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego. Kierowcy, mamy aktualne informacje za dwójki na Mazowszu i S8 w Łódzkiem. W tych faktach też wakacyjne obozy harcerskie. Odwiedziliśmy takie miejsce z mikrofonem. Sekund temu minęła północ, a więc czas ultimatum, jakie kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości postawiło politykom należącym do zewnętrznych stowarzyszeń pod groźbą wykluczenia z partii. Do północy działacze PiS-u mieli czas na złożenie oświadczeń zawierających zapewnienie o braku prowadzenia działalności politycznej poza partią. Czwartkowe rozmowy przy Nowogrodzkiej zakończyły się fiaskiem. O szczegółach opowie nasza reporterka Magdalena Greinert.
3: Jarosław Kaczyński podczas rozmowy z Mateuszem Morawieckim złożył mu szereg propozycji, w tym nie likwidacji, a zamrożenia Stowarzyszenia Rozwój Plus do czasu wyborów parlamentarnych. Te propozycje były premier odrzucił. Mateusz Morawiecki po blisko 4 godzinach wyjechał z Nowogrodzkiej, nie komentując rozmów z prezesem partii. Później w siedzibie PiS pojawili się m.in. Mariusz Błaszczak, Antoni Macierewicz i Patryk Jaki. Ten ostatni ocenia, że stronnicy Morawieckiego mogą realizować swoje pomysły wewnątrz partii.
4: Wiele wskazuje na to, że w tej sprawie nie chodzi o ten program, tylko chodzi o ambicje. Ambicje nigdy nie mogą kierować, nigdy nie mogą być wyżej niż interes Polski.
3: Piotr Miller, europoseł PiS i członek Stowarzyszenia Rozwój Plus, skomentował na portalu X, że proponowane zamrożenie stowarzyszenia do czasu wyborów i przeniesienie jego działalności do partii w praktyce oznacza jego likwidację. Ilu polityków nie złożyło oświadczeń i jaką decyzję w ich sprawie podejmie prezes Kaczyński, tego dowiemy się w samo południe, kiedy w siedzibie PiS prezes tej partii wygłosi oświadczenie.
2: Tak, co powie prezes, dowiemy się w samo południe, a wcześniej 8:02 poranna rozmowa w RMF FM. Gościem Piotra Salaka będzie Michał Dworczyk, europoseł PiS, był szef kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego. Będzie ciekawie. Kierowcy w Łódzkiem, ostrzegamy, zablokowana jest S8 na wysokości węzła Łódź Południe. Motocyklista uderzył tam w bariery, został ranny. Na A2 na odcinku Pruszków Grodzisk Mazowiecki w pobliżu Adamowa na Mazowszu zderzenie auta osobowego ze zwierzęciem. Zablokowany jest pas w kierunku Łodzi. Piłkarze GKS-u Katowice przegrali na wyjeździe z MSK Żylina 1-2. W pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi i Konferencji. Rewanż odbędzie się 30 lipca. A Centrum VAR działać będzie od nowego sezonu Ekstraklasy w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej. Trwają ostatnie testy systemu. Dotychczas sędziowie odpowiedzialni za wideoweryfikację pracowali w specjalnych wozach stojących przy piłkarskich stadionach. No a teraz zmienia się technologia i logistyka. Dla kibiców wszystko pozostanie bez zmian.
5: Chodzi o pewnego rodzaju komfort dla pracujących sędziów, bo na pewno jednak to podróżowanie, jak sobie zliczymy to, ile sędziowie przejeżdżali, no to na pewno jest to jakieś obciążenie, niedogodność. Naprawiamy to w ten sposób, że przyjeżdża ekipa do Warszawy i może zrobić tych meczów, nie wiem, 2 albo 3 nawet podczas weekendu. Jest to miejsce dedykowane, miejsce komfortowe.
2: Tłumaczył sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski. Nowy sezon Ekstraklasy rusza już dziś. Dokładnie, 3:00. Ciekawe, czy harcerze, którzy spędzają wakacje na obozach, już śpią. No bo dzień na obozie harcerskim zaczyna się bardzo wcześnie. Pobudka, szybkie mycie, porządki w namiotach i przygotowywanie do kolejnych wyzwań. Wszystko ma tutaj swój rytm, a harcerski namiot to nie tylko miejsce do spania, ale dom na czas wakacyjnej przygody.
6: Bardzo Was proszę, aby pozbyć się wszystkich papierków z namiotów, posprawdzać, czy kanadyjki dobrze są poskładane. Czy zastępowi to ogarną?
7: Tak.
8: Zbliżamy się do pierwszego namiotu. Oni tutaj śpią na kanadyjkach, tak?
6: Na kanadyjkach.
8: Ile osób?
9: W tym namiocie akurat mamy 5 osób, ale są namioty i takie po 3 osoby i po 7. Śpią w swoich zastępach, w których działają też cały czas.
8: I wszyscy tu mają swoje plecaki. Jest tak. Jakaś szafeczka, gdzie mogą sobie odłożyć przybory toaletowe.
9: Jest szafeczka. Na szafeczce znajduje się też lista członków zastępu, którzy są w namiocie, żebyśmy w razie ewakuacji mogli szybko sprawdzić, czy wszystko się zgadza. I oprócz głównych swoich dużych plecaków mają też ułożone małe plecaki, w których są właśnie te plecaki ewakuacyjne przygotowane.
10: A reszta w tył do zadań rozejścia.
2: A po harcerskim namiocie naszego reportera Macieja Sołtysa oprowadzała podharcmistrzyni Karolina Kazek. Spokojnej nocy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Fakty za godzinę przedstawi Karol Płaczkiewicz.
11: Radio, muzyka, fakty.
2: RMF FM.
0: Dobranowska. RMF Relax. Chwila wytchnienia.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: w radiu RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Polskie wojsko uruchamia nowy program dronowy Perun. Rząd przeznaczył na niego ponad 750 milionów złotych. Były minister obrony Ukrainy stawia warunki. Przyjmie wyłącznie propozycję powrotu na stanowisko szefa resortu obrony. Będą też fakty z Małopolski. Jest zielone światło dla budowy trzeciego mostu na Dunajcu w Nowym Sączu. Perun to nowy program dronowy, który uruchamia polskie wojsko. Rząd przeznaczył na niego 753 miliony złotych. Na czym ten program ma polegać?
2: Na tym, że Ministerstwa Nauki i Obrony oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju mają razem z uczelniami rozwijać polski system dronowy i przede wszystkim wykorzystanie sztucznej inteligencji w tych dronach. Chodzi o to, żeby stworzyć system maszyn, które automatycznie, a czasem bez kontroli człowieka, będą strzec polskiego terytorium oraz wspierać naszych żołnierzy.
3: Każdy nowo wstępujący żołnierz będzie przechodził takie szkolenie, które umożliwi zastosowanie dronów odpowiednich do ich kompetencji.
2: Zapowiada wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Będą drony indywidualnego wyposażenia i te kosztujące miliony dolarów. Będą drony, które użyjemy tylko raz, drony kamikadze, i takie, które będziemy używać wielokrotnie.
2: Mówi wicepremier, na razie nie podaje jednak dat.
1: Te fakty zebrał nasz dziennikarz Krzysztof Berenda. Były minister obrony Ukrainy Michajło Fedorow zadeklarował, że przyjmie wyłącznie propozycję powrotu na stanowisko szefa resortu obrony. Nie zgadzam się na żadne inne stanowisko poza stanowiskiem ministra obrony, powiedział, podkreślając, że tylko ta funkcja daje realny wpływ na prowadzenie wojny i reformę armii. Fedorow został odwołany w ubiegłym tygodniu. Według mediów przyczyną dymisji był konflikt z ówczesnym naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy, generałem Oleksandrem Syrskim. Przedstawiciel Stanów Zjednoczonych do spraw handlu, Jamieson Greer, skrytykował decyzję Komisji Europejskiej o nałożeniu na Google kary w wysokości 890 milionów euro. Ocenił, że działania Unii Europejskiej tworzą poważny klimat niepewności dla amerykańskiego eksportu i mogą zagrozić stabilności relacji transatlantyckich. Komisja Europejska uznała, że Google naruszył unijny akt o rynkach cyfrowych, faworyzując własne usługi w wyszukiwarce i w sklepie Google Play. Firma ma 60 dni na dostosowanie się do przepisów, w przeciwnym razie grożą jej dodatkowe kary. I w faktach wracamy teraz do Polski. Na te informacje mieszkańcy Nowego Sącza w Małopolsce czekali od kilku lat. Nic już nie stoi na przeszkodzie budowy trzeciego mostu na Dunajcu, który ma zlikwidować korki w centrum miasta. Samorządowe kolegium odwoławcze odrzuciło skargę jednak jednej z firm startujących w przetargu i na początku sierpnia zostanie podpisana umowa z wykonawcą, mówi marszałek województwa Łukasz Smułka.
4: Jedna z największych inwestycji w województwie małopolskim, drogowa i mostowa na pewno. W wakacje podpisałem umowę na budowę, a to oznacza, że na jesieni tego roku firma, konsorcjum polskich firm, wejdzie na budowę, tak aby w 2029 roku to zadanie zostało ukończone. To jest bardzo trudne zadanie. Długość mostu to ponad 0,5 kilometra, 4 ronda, ronda turbinowe, przejście nad linią kolejową, ale najważniejsze na tym etapie jest wybrany wykonawca, są zabezpieczone środki, a to powoduje, że jest zielone światło na dalszą realizację tego przedsięwzięcia.
1: Koszt budowy mostu to ponad 220 milionów złotych. Będzie to jedna z największych inwestycji drogowych w województwie. W faktach wracamy teraz do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. W czwartek m.in. o kulisach spotkania Kaczyński-Morawiecki Piotr Salak rozmawiał ze swoim gościem Jackiem Sasinem z Prawa i Sprawiedliwości.
5: My nie chcemy doprowadzić do sytuacji, że ktoś z Prawa i Sprawiedliwości odejdzie, no ale każdy wybiera sam. Znaczy, też chciałbym bardzo wyraźnie polemizować z stwierdzeniem, że ktoś jest wypychany czy wyrzucany z Prawa i Sprawiedliwości.
6: Tak, to jest, Mateusz Morawiecki.
5: Ale panie autorze, to jest nieprawda. Nikt nikogo nie wyrzuca. No, my dzisiaj dajemy po prostu możliwość wyboru. No, nie można być w dwóch partiach jednocześnie. Po prostu, znaczy, no to po prostu jest coś, co jest niezwykłe i nigdzie nie tolerowane, w każdej partii nie tolerowane, w żadnej partii. W związku z czym, no my też nie jesteśmy gotowi tego tolerować, z tego względu, że to powoduje, że my mamy absolutnie kakofoniczny przekaz na zewnątrz, a to obniża naszą wiarygodność, odbiera nam szansę na sukces. Nasi wyborcy pytają, co jest prawdziwym przekazem, co jest prawdziwym programem Prawa i Sprawiedliwości. To, co formułuje pan profesor Przemysław Czanek, nasz kandydat na premiera, czy pan premier Morawiecki.
6: Dobrze,
5: de facto mamy dwóch kandydatów na premiera dzisiaj, no tak się po prostu wyborów nie wygrywa. wygrywa.
6: Wyciągnęliście Obajtka, jeśli chodzi o ludzi Morawieckiego. Kto jest jeszcze na tej liście do wyciągnięcia?
5: Muszę powiedzieć tak, pan prezes Obajtek podjął bardzo odpowiedzialną decyzję. Zresztą to mnie nie dziwi, bo go znam bardzo dobrze i wiem, że,
6: że
5: te sprawy
6: Obajtek.
5: Polski są dla niego bardzo ważne. Są pewne sygnały, że, ale nie chcę o tym oczywiście publicznie w tej chwili mówić, są pewne sygnały od części osób, którzy gotowi są.
6: Jak duża jest ta część?
5: Rzeczywiście, to jest kilka osób.
6: Kilka
5: w tej
6: to pan
5: chwili.
6: Mówi, to jest 5-6, czy to jest 15-16?
5: Kilka, no kilka to kilka. No i, ale zobaczymy oczywiście, jaką decyzję podejmą. Ja liczę na odpowiedzialność moich koleżanek i kolegów, bo tu naprawdę nie chodzi o własne ambicje. Znaczy, mam takie wrażenie, że te ambicje dzisiaj biorą górę, no bo jednak nie mogę abstrahować od sytuacji, że to stowarzyszenie powstało w określonym momencie. Czyli powstało w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość skazało swojego kandydata na premiera i nie był to Mateusz Morawiecki, tylko pan profesor Przemysław Czarnek. W tym momencie no, nastąpiła jakaś eksplozja rozczarowania, zawiedzionych ambicji. Nie, panie redaktorze, to był naprawdę dobry moment, bo to jest długi marsz. To nie jest tak, że my te wybory wygramy w czasie 2 czy 3 miesięcznej kampanii wyborczej. My musimy walczyć o to każdego dnia i pan profesor Przemysław Czarnek robi to rzeczywiście w bardzo udany sposób. Jest niezwykle aktywny, niezwykle pracowity. Każdego dnia praktycznie bardzo mocno pracuje. Przedwczoraj miałem okazję być z nim przez cały dzień na Śląsku, gdzie odbyliśmy naprawdę bardzo dobre spotkania z branżą energetyczną i górniczą. Trzeba to dzisiaj bardzo intensywnie robić.
6: Ale chciałem pana zapytać o taką sprawę, bo przyjmijmy na przykład, że do tego kompromisu dzisiaj nie dojdzie i że nastąpi podział i że część ludzi odejdzie z Mateuszem Morawieckim. To wtedy Przemysław Czarnek cały czas będzie kandydatem na przyszłego premiera?
5: Tak, będzie o tym. Wielokrotnie pan prezes Jarosław Kaczyński formułował ten komunikat. Naprawdę, jakaś dyskusja o jakichś zamianach, o innych kandydatach na premiera, próba suflowania w mediach jakichś innych kandydatów, jak chociażby wczorajsze publikacje wskazujące na pana ministra Zbigniewa Boguckiego, niezwykle zresztą niezwykle utalentowanego, bardzo dobrego polityka, bardzo sprawnego polityka, bardzo celnie punktującego ekipę Donalda Tuska, ma za zadanie wprowadzać jakiś zamęt. Znaczy, to robią przeciwnicy Prawa i Sprawiedliwości, to robią przeciwnicy
6: Polski. Ale jeżeli
5: Polski.
6: Przemysław Czarnek zostanie na stanowisku tego przyszłego premiera, no to jest otwarcie drzwi dla działania Mateusza Morawieckiego. To jest przeciwskuteczne, bo właśnie o tym mówi, o tym mówią stronnicy byłego premiera.
5: Ale o czym mówią właśnie? Że o tym mówią, że kandydatem na premiera Prawa i Sprawiedliwości może być tylko i wyłącznie Mateusz Morawiecki.
6: O tym,
5: i
6: że
5: to
6: słowa
5: jest,
6: chociażby Przemysława Czarnka dotyczące
5: Ukrainy.
6: Warunek
5: ich pozostania w partii. Znaczy, Ukrainy tak nie będzie.
6: Te słowa chociażby o tym, że trzeba zaprzestać jakiejkolwiek pomocy dla walczącej Ukrainy, to jest zaprzeczanie samej ideowej podstawy Prawa i Sprawiedliwości.
5: To jest nieprawda. Znaczy naprawdę, to jest nieprawdziwe przytaczanie słów pana profesora Czanka. Po pierwsze, nie mówił o zaprzestaniu jakiejkolwiek pomocy. Mówił tylko o tym, że udzielając pomocy, trzeba stawiać warunki. Nie może to być pomoc bezwarunkowa. I chyba się wszyscy z tym zgadzamy, że dzisiaj minął ten moment, kiedy Ukraina była narażona na bezpośrednie niebezpieczeństwo podboju przez Rosję. Dzisiaj Ukraina w bardzo udany sposób odpowiada na rosyjskie ataki. Jest w wielu przypadkach w ofensywie. Więc dzisiaj nie ma takiej sytuacji, że my musimy świadczyć, ale mówię nie tylko Polska, ale również kraje Unii Europejskiej, nasi sojusznicy z Unii Europejskiej, że my musimy świadczyć taką bezwarunkową pomoc, niezależnie od tego, co Ukraina
6: zachodu,
5: robi.
6: Zachodu, panie pośle, pan o tym wie, ale wojska rosyjskie, wojska Putina byłyby w Kijowie.
5: No ale dobrze, ale dzisiaj sytuacja jest po pierwsze inna, to mówię z jednej strony, a po drugiej strony mamy tutaj dwie strony medalu, czyli jeśli Ukraińcy chcą dalej pomocy, uważają, że jest ona im niezbędna i potrzebna, no to mogą jednak uczynić gest w postaci wycofania się z kultu banderyzmu, z gloryfikowania ludobójców, bo to się nie mieści w europejskich kanonach, w europejskich wartościach. I kraje europejskie, wspierając Ukrainę słusznie, powinny tę sprawę ostro postawić. O tym mówi pan profesor Czarnek.
6: To ja tylko panu przytoczę słowa Jana Rokity, człowieka, któremu daleko na pewno do sympatii wobec Donalda Tuska. Przemysław Czarnek, wykorzystując przydzieloną mu przez Jarosława Kaczyńskiego pozycję kandydata na premiera, próbuje przeciągnąć PiS do grona nienawidzących Zachodu sprzymierzeńców osi zła.
5: No muszę panu powiedzieć, że to jest zdumiewająca opinia, kompletnie świadcząca o jakimś oderwaniu się od rzeczywistości pana Rokity. Skądinąd dziwię się, że właśnie pan premier Mateusz Morawiecki uczynił bardzo ważnym gościem, uczestnikiem swojego eventu programowego właśnie Jana Rokitę, który formułuje tego typu nieprawdziwe, fałszywe, krzywdzące poglądy, które de facto służą umacnianiu tej nieprawdziwej narracji, która jest wobec Prawa i Sprawiedliwości formułowana przez najbardziej prorosyjskiego polskiego zrobiło polityka Donalda Tuska.
6: To ja pana zapytam tak. Czy uważa pan, że Lech Kaczyński, prezydent Lech Kaczyński, podpisałby się pod słowami, które wypowiedział Przemysław Czarnek o Ukrainie?
5: Panie doktorze, w ogóle to jest niezwykle nieuczciwe w tej chwili powoływanie się na świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, szczególnie przez tych polityków, którzy wiedli prym w atakowaniu polityki świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i budowania pomostów do putinowskiej Rosji, bo tak to dzisiaj wygląda. Ale o tym mówimy, panie doktorze, bo dzisiaj jest próba instrumentalizacji w spuścizny świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Pan prezydent Lech Kaczyński miał jedną podstawową zasadę. Polski interes przede wszystkim. To stawiał na pierwszym miejscu.
6: Ale mówił też...
5: I w momencie, kiedy polskim interesem było wspieranie, bezwarunkowe wspieranie państwa ukraińskiego, a tak było chociażby tuż po agresji rosyjskiej na Ukrainę, to my to robiliśmy. Nasz rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości to robił. Dostarczał Ukraińcom broń, dostarczał zaopatrzenie, przyjmował tutaj ukraińskich
6: uchodźców.
5: Zmieniło się. Zmieniło się otóż bardzo wiele, panie redaktorze. Znaczy, po pierwsze, mówiłem o tym przed chwilą, zmieniła się sytuacja wojenna na Ukrainie. Dzisiaj nie ma bezpośredniego zagrożenia podboju Ukrainy przez Rosję. Dzisiaj mamy do czynienia z wojną pozycyjną, wojną na wyniszczenie i oczywiście Ukraina tą pomoc powinna dostawać, ale powinniśmy też stawiać dzisiaj sprawę jasno tak. Pomoc tak, ale wy też musicie, żeby zasłużyć na tą pomoc, musicie wykonać pewnego rodzaju działania, których od was oczekujemy, bo nie może być zgody na gloryfikację morderców, na gloryfikację zbrodniarzy, zbrodniczych organizacji, jakich była UPA. Na to zgody być Panie nie może i ta sprawa musi być twardo postawiona i jestem absolutnie przekonany, już jakby odwołując się bezpośrednio do tego, co pan powiedział, że to jest absolutnie zgodne z tym, o czym mówił pan prezydent Lech Kaczyński, świętej pamięci pan prezydent, który chociażby bardzo ostro stawiał sprawę ekshumacji polskich ofiar i oddania części polskich ofiar ludobójstwa na Wołyniu i wówczas, kiedy był prezydentem, tą sprawę również ostro stawiał.
6: To wróćmy teraz do polskiej polityki, bo jest taki przypadek w funkcjonowaniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, że są ludzie, którzy nie są w partii, jak chociażby poseł Ociepa, ma własne stowarzyszenie i jest w Klubie Prawa i Sprawiedliwości. Czy wyobraża pan sobie taką sytuację z, na przykład z Mateuszem Morawieckim i jego zwolennikami?
5: Panie doktorze, no tak powiem, tu chodzi o to, że albo się jest w partii, albo się jest w stowarzyszeniu. No, w przypadku pana posła Ociepy i kilku posłów, których skupia w ramach swojego stowarzyszenia, no właśnie taka sytuacja zachodzi. Znaczy tam nie ma połączenia bycia w partii, bycia w stowarzyszeniu.
6: Czyli nie wyrzucicie ich z klubu parlamentarnego?
5: Nie, oczywiście, że ich nie wyrzucimy. To są lojalni członkowie naszego klubu.
6: Mówię o ludziach Mateusza Morawieckiego.
5: Nie, mówię
6: tak?
5: O ludziach
6: pana posła Morawieckiego. Jeżeli
5: natomiast,
6: nie złożą oświadczeń.
5: Panie redaktorze, wszystko zależy od tego, od zachowania. Bo bycie w klubie również do czegoś zobowiązuje.
1: Tak usłyszał Piotr Salak od Jacka Sasina, posła Prawa i Sprawiedliwości. Całej rozmowy możecie posłuchać w sieci. Znajdziecie ją na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Dobranocka w RMF FM. Słuchacie RMF Relax.

0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

telefon w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje. Latino. Chill out. Relax. I wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: FFM Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Donald Trump rozważa przeprowadzenie potężnego ataku na Iran. W rozmowie z portalem Axios powiedział, że byłby to cios większy niż kiedykolwiek wcześniej, a przez ostatnie ataki na Bliskim Wschodzie giełdy surowców reagują podwyżkami. Poza tym w tych faktach sport dziś rozpoczyna się nowy sezon piłkarskiej ekstraklasy. Donald Trump powiedział portalowi Axios, że rozważa przeprowadzenie dużego ataku na Iran, większego niż wcześniejsze operacje. Zastrzegł jednak, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, a wojsku nie wydano nowych rozkazów. Trump stwierdził też, że Izrael mógłby dołączyć do działań w ciągu 2 minut, ale USA, jak podkreślił, nie potrzebują wsparcia innych państw. Ocenił też, że Iran chce negocjować, ale nie odczuł jeszcze wystarczająco dużo bólu. Ceny ropy szybują. To ostatnie amerykańskie ataki na Bliskim Wschodzie. Poprzedniej nocy Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejne ataki na Iran, z kolei rebelianci Houthi z Jemenu.